0: ЕСК Плоцк.
1: То може бить. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: Radio SK.
1: Biorę dech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: 30 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To po południu około godziny 16. Wtedy też na niebie będzie więcej chmur, a późnym wieczorem niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Kobylińskiego, na Jachowicza i Wyszogrodzkiej.
1: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 4-letnie dziecko uratowane przez sąsiadów na jednym z osiedli w Łomży. Dziewczynka wisiała na barierce balkonu na 5 piętrze. Widzący to sąsiedzi w porę interweniowali, mówi Karolina Wojciekan z policji w Łomży.
2: Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
1: A dziecko zostało zabrane do szpitala na badania. Okazało się, że w mieszkaniu była matka, która była nietrzeźwa. Teraz Olsztyn i hotel Manor, który decyzją nadzoru budowlanego będzie zamknięty do odwołania. To po zawaleniu się części zewnętrznej ściany podczas prac budowlanych. Z obiektu trzeba było ewakuować ponad 200 osób.
3: Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu.
1: Mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Obiekt został zamknięty do czasu usunięcia zagrożenia. Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od października zacznie tam działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych.
4: My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
1: Mówi prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński. Dodatkowo pojawią się nowe urządzenia, które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa.
5: No i dzień dobry świecie, sierpniowy, wakacyjny, ale jednak poniedziałek. Na pewno coś można zrobić, żeby go ulepszyć, polepszyć, jakoś stuningować. Dajcie znać, jeżeli macie jakiś sposób, jak ulepszyć poniedziałek. Zbieramy wszystkie pomysły i sposoby. 664-402-302 albo głosówka na Messengerze.

0: Saturday, Sunday, jaki Friday? Gdzie Friday? Przecież Monday dzisiaj
1: ale
0: mamy.
1: Był, no. F plus M równa się poniedziałek, no.
0: Okej, dwa minusy dają plus, tak? Czegoś tak. Słuchajcie, no szukamy sposobu, jak ulepszyć ten poniedziałek, bo co prawda, tak, wiemy, to wakacyjny poniedziałek, więc taki lepszy niż te powakacyjne, czy też przedwakacyjne, ale jednak poniedziałek. No.
1: Ja polepszyłem sobie poniedziałek, zrobiłem sobie od razu dwie kawy w jednej.
0: O!
1: Americano, czarną kawę, dolałem czarną kawą mniejszą, czyli espresso, niektórzy mówią espresso, co też tak może być. No i jest dobrze.
0: Niektórzy też mówią cappuccino.
1: To też są, a to z mlekiem. To ja jestem bardziej mlek z mleka.
0: To ja zaglądam w Messenger. Uwaga, to będzie nieodsłuchiwany wcześniej dźwięk, więc co się wydarzy, nie wiadomo. Uwaga.
2: Cześć SK. Poniedziałek ulepszam świetliście malującą się przyszłością, ponieważ za 4 dni rozpoczynam 2-tygodniowy wakacyjny urlop. Pozdrowionka.
1: No i dziękujemy, no i fajnie, aby to nie był remont w domu, no bo to tak, choć nie, bo właśnie brzmi, że chyba nie.
0: Kama zaczęła remont u siebie w domu. Najpierw zaczęła od mycia ścian, widziałem wczoraj na jej Instastory. Okay. Nawet córkę do tego zaprzęgła, jedną i drugą.
1: Taniej zawsze, rzeczywiście.
0: Wykorzystywanie dzieci to się nazywa, tak? Na razie jest na etapie umyłam ścianę, a potem będę ją malować.
1: A później zobaczymy, co dalej będzie.
0: Może samo mycie wystarczy.
1: Ale też sobie chyba ulepszyła życie i pomogła sobie, bo znajomi ponoć mają wpaść na malowanie.
0: No, jeszcze nie przyszli, także wiesz, to się wszystko może zmienić.

0: poranne wrasowanie.
1: Jak sobie stoningować, polepszyć poranek? Spotkać się z panią Jadzią.
0: O. Dzień dobry.
2: I już od razu jakoś tak fajniej i lepiej. Masz, Jadziula, jakieś pomysły jeszcze, jak ulepszyć poniedziałek można?
0: Nie mam. Poniedziałek jest straszny.
1: Nie mam. W poniedziałek mieć wtorek, tak?
0: Albo... Żeby już był wtorek. O, to może to być?
1: Pewnie, że tak.
0: No.
2: Albo jak ustawisz się przy ekspresie do kawy, to najlepiej, żeby na kogoś innego wypadło opróżnianie fusów, nie na ciebie. I wtedy od razu masz lepszy poniedziałek.
0: Po pierwsze, na mnie nigdy nie wypadnie, bo ja nie piję kawy z
1: ekspresu. No dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje, co tam się na świecie i w kraju i w ogóle.
2: Julka Wieniawa, słuchajcie, zamieniła zagraniczne wakacje na urlop na własnym tarasie. Wrzuciła zdjęcie w bikini i ogłosiła taki nowy trend. To się nazywa staycation.
1: I co to znaczy?
2: Wakacje bez wyjeżdżania z domu. Zostajesz na chacie, mówisz, że robisz staycation, jesteś młody.
1: Vacation, okej. Okay.
2: Kasy nie wydajesz i jest zabawa.
0: I bardzo dobrze. O co latać na Ibizę? Głupoty można robić w domu.
1: To prawda.
2: To prawda, no.
1: No lećmy dalej. Agnieszka Kaczorowska. Ty się tak kiedyś jest. Kochałeś w Agnieszce, pamiętasz?
2: Agnieszka we mnie.
1: Tak?
2: Bardzo krótko.
1: Ewidentnie, proszę państwa, odnalazła swój ulubiony motyw sesji zdjęciowych. Tancerko, celebrytka znów sfotografowała się w mokrej scenerii i kusi mokrym t-shirtem.
2: Wiesz, ci ten mokry t-shirt przez usta nie przechodzi, no.
1: Ledwo, no.
2: Ale rzeczywiście są zdjęcia, ukochany ją trzyma w objęciach, a mokrość na klatce piersiowej rzuca się w oczy.
0: Agnieszka przywraca trendy z lat 90.
1: Czyli?
0: Nic mokrego pod koszulka.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jeszcze kiedyś były walki w Kisielu, pamiętasz?
2: Było.
0: Coś takiego.
1: Ja nie słyszałem, brałaś udział?
2: Chyba tak. Profilaktycznie wyłączę wam mikrofon.

0: Witamy na porannych zajęciach z fizyki, fizyka i Dua Lipa.
1: Na drugą nóżkę chemia. I za chwilę jeszcze Marcin Procki. Marcin Procki jest dobry w newsach.
0: Co można kupić za 1 000 000 euro?
1: To za chwilę się wyjaśni, tak?
0: Mhm, 16 koni, proszę pana. Patataj!

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę?

0: Lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w ZOO. Do zobaczenia!
1: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
2: Już 16 sierpnia o godzinie 20.15 w czwartej kolejce nowego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie mistrza Polski Lecha Poznań. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na starcie garść informacji dla osób zmotoryzowanych. Pamiętajcie, że zmieniona organizacja ruchu cały czas obowiązuje w centrum, w Alei Kobylnickiego i na Jachowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinku ulicy Bielskiej czy obrońców Westerplatte. W Płocku dziś ciepło, po południu nawet 30 na plusie.
8: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragedia w Chorwacji. Podczas nurkowania zmarł obywatel Polski. 40-latek miał źle się poczuć na głębokości 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji. 16 koni za w sumie 1 000 000 euro sprzedano w niedzielę na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę na licytacji 160 tysięcy euro osiągnęła klacz z janowskiej stadniny.
9: SK Sport News.
8: Katarzyna Niewiadoma Fini, druga w wyścigu Tour de France. Polka na ostatnim etapie atakowała, ale nie zdołała odskoczyć rywalkom i dojechała na metę jako trzecia. Jej strata do triumfatorki wyniosła 1:18. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Polak trafił w wygranym 3-1 meczu z meksykańskim Santosem Laguna w drugiej kolejce Leagues Cup, czyli rozgrywek z udziałem klubów z USA i Meksyku. Lewy trafił tuż przed końcowym gwizdkiem. A już w czwartek zespół z Chicago czeka potyczka z meksykańskim Cruz Azul.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Welcome everybody, to jest poniedziałek, 10 dzień sierpnia, 6.31.
13: Dzień dobry, jak sobie polepszyć poniedziałek? Halo, dzień dobry.
14: Cześć wszystkim słuchaczom oraz całemu Radiu SK. Moim pomysłem na polepszenie poniedziałku jest prosta sprawa. Zróbmy poniedziałek następnym dniem weekendu. Pozdrawiam.
12: To trzeba teraz obdzwonić wszystkie drukarnie, które drukują kalendarze, żeby pozmieniali.
13: Dzwońmy.
12: Dawaj, Drakule, gramy.

0: Pięknie, no Sanach, pięknie, pięknie, pięknie.
1: Zuzia, dziękujemy bardzo. Zuzia, Sanach, 6:38. Co ty tam ciekawego znalazłeś?
0: No cały internet się śmieje, komentuje tego rolnika, który zaorał kawałek asfaltu. Słyszałeś o tym?
1: Słyszałem, nawet widziałem, tak, że rzeczywiście ktoś położył asfalt, tak. Czyli jakaś tam gmina czy ktoś.
2: Tak,
1: no bo trzeba było ładnie, tak, właśnie. Gdzie to było?
2: Gliwice.
1: W Gliwicach, czyli miasto Gliwice. No i panu się to nie spodobało i stwierdził, że...
0: Pan stwierdził, że jego własność...
1: tej ziemi.
0: Położyli mu asfalt na podobno kawałku jego ziemi. Jakoś tam zahaczało to trochę o jego posesję. No i stwierdził, że nikt go nie pytał o zdanie. Skoro asfalt jest na jego, to on weźmie pług i zaora. I rzeczywiście jest film w internecie, jak facet świeżutki, dopiero co położony asfalt orze.
1: No to niesamowite. Może o to chodzi, że on chciał to... Ciekawe to z tego może wyrosnąć, no tak sobie pomyślałem.
0: Obwodnica?
1: Gratulujemy raz jeszcze.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
1: birthday to ya.
2: SK budzi w urodziny.
3: Tak, a my nie ma to jakoś musimy sobie radzić. No, Michał, dzień dobry.
4: Witam.
3: Co ty taki zaspany dzisiaj w urodziny? Imprezka od samego rana powinna być.
4: No była troszeczkę w weekend, dlatego tak jeszcze.
3: No to opowiadaj. Gdzie byliście, co robiliście, ile osób było i dlaczego skończyło się tak, jak się skończyło?
4: A było to rodzinnie, tak. To miało być troszeczkę więcej osób, ale wyszło spontanicznie. Także impreza na szczęście udana. Na drugi dzień powtórka, także...
3: Tak zwane urodzinowe poprawiny były. Poprawiny.
5: Poprawiny.
3: A był grill, czy nie było grilla?
4: Był grill, tak. Był grill.
5: A co było na grillu?
4: Kurczaczek, szaszłyczki, boczek.
5: Boczek.
3: A co robi nauczyciel na grillu?
5: Niezapowiedzianą karkówkę. To jest jedyny kawał, który ja znam. I ostatnio nawet powiedziałem to podczas Łódź Summer Festival, przed sceną było 200 tysięcy ludzi.
3: Śmiali się?
5: Niektórzy tak. No dobrze, okej.
3: Okay. Słuchaj, skąd my wiemy, że ty masz dzisiaj urodziny? Bo nie napisali o tym w żadnym kalendarzu oficjalnie wydawanym, tylko dostaliśmy od swojego agenta takie info.
4: No, ale nawet nie wiem właśnie, zastanawiam się.
3: Słuchaj, napisała tak, bo to ona. Najbardziej na świecie na wszystkie prezenty zasługuje mój narzeczony, który obchodzi dzisiaj właśnie urodziny. Chce się odwdzięczyć za wycieczkę do Słowenii, na którą mnie zabrał w lipcu. Michaś, zgarnę dla ciebie poranne prezenty. Tak napisała.
4: O, to już wiem, kto to.
5: No. A dlaczego Słowenia? Dlaczego w tym miejscu? Co tam takiego ciekawego? Coś polecasz?
4: Tak, polecam jak najbardziej. Jest blisko, wszędzie jest blisko do Włoch, blisko jest do Chorwacji. Po parę minut do każdego kraju codziennie możesz być gdzie indziej w zasięgu 20 minut.
3: I do Polski jest blisko. Jak jesteś na Słowenii, to możesz wtedy pojechać sobie do Polski.
4: Też, to
5: super. A na przykład w Polsce też jest takie fajnie, jak pojedziesz sobie do Gdańska, masz blisko do Sopotu albo do Gdyni. No. Prawo, lewo, zależy, no.
4: Tak jest.
3: Słuchaj, dobra. Urodzinowa stuwa to po pierwsze, a po drugie zapas oryginalnego soku to leci w twoje łapy.
4: Okej, dzięki, super.
5: Wszystkiego cudownego. Kolejne urodziny, rozumiem, że wyprawiamy wszyscy razem na Słowenii, tak?
4: Tak jest.
0: No. Fajnie. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: 7 za chwilę. No i za chwilę Marcin Procki z kolejnymi newsami. Podobno oszustwa na biletach się pojawiły w tym kraju.
1: Biletach? Jakich biletach? Takich autobusowych?
0: Nie, no kupujesz na przykład bilet na koncert Justina Timberlake'a.
1: Okej.
0: Idziesz, a tam z Colim.
1: Łe, super! No to ja chętnie skorzystam, a to za chwilę szczegóły, bądźcie blisko Radia SK, okej. Jankes.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kim Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Ruch komunikacyjny w Płocku rozkręca się coraz bardziej. Więcej samochodów na trasach prowadzących od strony Podolszyc w kierunku centrum, a także od strony Radziwia. Pamiętajcie o zmienionej organizacji ruchu w Alei Koblińskiego i na Jachowicza. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie będziemy mieli 30 na plusie.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął na nim 16-latek, który płynąc skuterem wodnym zderzył się z przepływającą motorówką. Szczegóły zdarzenia zna reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, co udało ci się ustalić?
2: Nastolatek razem z ojcem pływali na dwóch skuterach wodnych. Na Mazury przyjechali z Ostrołęki. Obaj mieli odpowiednie uprawnienia i jak przekazała miejscowa policja, byli trzeźwi. Motorówką z kolei poruszało się małżeństwo z Warszawy. Jej sternik także miał odpowiednie uprawnienia i był trzeźwy. Dokładny przebieg tej tragedii wyjaśniają teraz służby.
1: Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Mężczyzna trafił do niego na 3 miesiące. Wcześniej został zatrzymany, przesłuchany i usłyszał zarzut, mówi Miłosz Rzymełka z prokuratury w Gliwicach.
3: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
1: A władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych profile, które mają wyglądać wiarygodnie i wzbudzić w nas zaufanie, mówi ekspert CERT Polska Karol Bojka.
4: Często są to profile, nazwijmy to sezonowane, które najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
1: Eksperci podpowiadają też, że jeśli kupujemy bilet od osoby prywatnej, warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych.
5: Kama i Wiktor.
6: Jeżeli mógłbyś tutaj mi polepszyć w poniedziałek?
7: Jak?
6: Zrobić mi kawkę jakoś dobrą.
7: Tak, tego nie mogę dla pana zrobić akurat.
8: Jest taki pomysł, żeby do pracy przychodzić z pieskiem. Wtedy poniedziałki są lepsze. My dzisiaj mamy chudego w studiu, także...
6: Posłuchajmy naszej słuchaczki jeszcze. Ona ma fajny pomysł.
9: Można robić mężowi kanapki do pracy.
8: O, to jeszcze kawkę dla Jankesa pani przy okazji trzaśnie. Pamiętajcie, że na Messengerze jest ikonka mikrofonu. Tam się wdusza, wciska, gada, a potem trafia do radia.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiem, że nie powinienem tak mówić, ale cały czas choruję na tą zalię, naprawdę.
2: No fajna dziewczyna, no fajna. To
3: przy okazji pozdrowienia
2: dla twojej dziewczyny, dla Oli, nie, tak no, już tak fajnie chciałeś.
1: Tylko tak trochę czuję się tak, wiesz, jakbym podświadomie jednak ją zdradzał.
2: Oh, yes. Słuchajcie, tak, przechodzimy do innych treści ze świata. Elon Musk.
1: Kim jest Elon Musk? No kojarzę.
2: Bogaty facet.
1: Właściciel najlepszej rakiety świata oraz samochodów na prąd.
2: To prawda, oczywiście twierdzi, że za 10 lat ludzie nie będą już potrzebować pieniędzy.
1: A,
2: serio, no?
1: Ja ten pomysł testuję zawsze tak od 20 każdego miesiąca.
2: Już wtedy nie używasz? Ja tak mam też, no, w okolicach 23, czyli jestem o 3 dni lepszy od ciebie. A kiedy wypłata właśnie?
3: No ja mam... Dzisiaj.
1: A?
3: 10
2: sierpnia?
1: A, kur...
2: Kur co?
1: Kurka.
2: Kurka. Powodzenia, oby te pieniążki trzymały się was jak najbardziej.

0: tutaj SK, kwadrans po godzinie 7 w poniedziałek, 10 sierpnia. To co, lecimy?
1: No pewnie.
0: A co mamy do wygrania?
1: Gadżety.
0: Gadżety eskowe.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Wszystko się zgadza, rzeczywiście, gadżety czekają. Czekamy na osobę, która odpowie na siódme pytanie. Za chwilę w siódme wygrywa.
1: Halo, dzień dobry.
0: Halo, jesteśmy? Dzień dobry.
3: Halo.
0: O, dobra, jest dobrze, lecimy, nie ma czasu.
2: Pierwsze. Czym zajmował się Paderewski?
3: Był prezydentem.
1: Chyba własnego pianina. Był pianistą i kompozytorem.
0: Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę. Szybka piłka. Halo, dzień dobry, tutaj ESK. Tutaj siódme wygrywa. Dzień dobry.
3: Halo,
1: to już drugie pytanie.
2: Drugie.
1: Która teraz jest godzina?
3: 7:15.
0: Brawo. Brawo, lecimy dalej.
2: Trzecie.
1: Czym najlepiej umyć plecy, jak się nie dostaje ręką?
3: Są takie super szczotki z wysięgnikiem. Ewentualnie partnerka może pomóc.
1: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź.
0: Ale jak nie ma partnerki, no to...
1: To partner.
0: Do partner też można rzeczywiście. Dobra.
2: Czwarte.
0: Lecimy też z czwartym. Może...
1: W jakiej atletyce ruszają dzisiaj mistrzostwa?
0: No lekkiej. Lekka atletyka, no.
4: To nie było lekkie pytanie.
0: Słyszałeś kiedyś?
1: To było ciężkie pytanie.
0: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców. Rzeczywiście to dzisiaj w Birmingham rozpoczynają się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy.
1: Halo, dzień dobry.
0: Ale szumy. To był pociąg chyba.
1: Dzień dobry.
0: Halo.
5: Dzień dobry.
0: Gramy,
1: bo to już piąte pytanie.
0: Uwaga, piąte. Co ma piernik wiatraka? No i cisza.
1: Zabiłeś słuchaczkę.
0: Ale to rzeczywiście było trudne pytanie.
1: Tak, no nic nie ma,
0: brak odpowiedzi.
1: Halo, kto następny? Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: W którą stronę jeździ się na żużlu? W lewo czy w prawo?
6: W lewo i w prawo.
0: No nie. No w lewo.
1: Tylko w lewo. A na koniec jak się zjeżdża do parkingu, no to może w prawo. Tak.
0: Pozdrowienia dla wszystkich fanów czarnego sportu.
4: Chyba tylko wy w Polsce oglądacie żurze.
1: Nieprawda.
0: Nie.
1: Halo, dzień dobry. Kto wpada na ostatnie? O, ale pogłosiarze. Halo, dzień dobry.
7: Halo, witam.
1: Dzień dobry.
7: Siódme.
0: Dobra, i co, siódme?
1: Tak jest.
0: Jak ma na nazwisko
1: Marek
0: Kondrat?
7: Kondrat.
0: Dobrze! Już proście się nie dało. Gratulujemy oczywiście, gadżety eskowe są twoje. Chcesz jeszcze kogoś pozdrowić? Coś powiedzieć ważnego? Do narodu?
7: Wszystkich pozdrawiam tutaj obecnych i uśmiechniętych z rańca.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Obecnych i nieobecnych też pozdrawiamy.

0: Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK, 25 minut po godzinie 7. Dalej słuchacze dzwonią w sprawie 7, wygrywa.
1: Bo tam okazało się, że był piernik, był wiatrak i było pytanie, co jedno ma do drugiego.
0: Co ma piernik do wiatraka? No i jest odpowiedź.
2: Odpowiadając wcześniej na pytanie, co ma piernik do wiatraka, to, że wiatrak da się spierniczyć, a piernika nie da się zwiatraczyć.
1: O, widzi pan? Widzi pan?
0: Dziękujemy. No. Szkoda, że słuchaczka się nie dodzwoniła do 7, wtedy byłoby znacznie lepiej.
1: O, a radio da się zniusowić. Za chwilę spotkanie z Marcinem Prockim.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG. Specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość. Premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock Bielska 55.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się.

0: Ma dziś zbliżyć się do 33 stopni. Wieczorem w nocy mogą pojawić się burze. Alerty drugiego stopnia przed nimi obowiązują m.in. na Warmii, Mazurach i na północy Mazowsza. A upały też na południu Europy. Strażacy z Hiszpanii i Portugalii walczą z kilkunastoma pożarami lasów. Ich gaszenie utrudnia wysoka temperatura. Spłonęło już tysiące hektarów lasu, a setki osób zostały ewakuowane.
1: SK Sport News.
0: Cenna wygrana Widzewa w Ekstraklasie. Zespół z Łodzi wygrał 2-0 z Jagiellonią Białystok i odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jaga do ostatniej chwili czekała z decyzją, czy przełożyć ten mecz przez grę też w europejskich pucharach. Ostatecznie rozegrano spotkanie zgodnie z terminarzem, a w pozostałych niedzielnych meczach Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią, a Lech 3-0 rozbił Piasta. FC Porto z Polakami w składzie zaczęło nowy sezon. W meczu za Alwerką zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Smoki wygrały 2-0, a spotkanie z trybun oglądał kontuzjowany Oskar Pietuszewski.
2: Dzień dobry, witamy w poniedziałek!
3: Jak sobie poprawić ten poniedziałek? Jankes na przykład przyniósł dodatkowy monitor do studia.
4: Tak, i od razu jest mi lepiej. Były 3, teraz są 4.
3: Kafejka internetowa. A wy jaki macie pomysł na to, żeby ten poniedziałek stuningować?
2: No ja mam urlop, a tak stary, to jeszcze polecam oddać krew. Trzeba coś dać od siebie.
4: O, dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
3: Wiesz, że ja nawet nie wiem, jaką mam grupę krwi?
4: No nie, to jaką?
5: Na pewno masz grupę.
4: Ale tak śmiech i krzyczeć. Ja też nie pamiętam.
3: Dobrze sprawdzić, bo jak będzie tragedia, to będzie jeszcze
4: większa. To ty mi sprawdź, a ja tobie sprawdzę i będziemy wiedzieć.

0: zacząłem szukać w telefonie tej swojej grupy krwi, jednak się okazuje, że miałem zapisane A, B, R, H, D+.
1: I nie ma takich...
0: Jest.
1: A, B, R, H i co, i co
0: A,
1: jeszcze?
0: A, B, R, H, D+. Mogę przyjąć krew od każdego dawcy. AB od zero. Więc każdy, kto
1: i ma... masz na końcu jeszcze FZ.
0: To prawda. Jak zielona góra.
1: A ja mam FG. No,
0: jak Gorzów Wielkopolski.
1: No, no dobra, okej. Okay. Cały czas się kręcimy w okolicach tematu, co ma piernik do wiatraka.
0: Ten temat sam się urodził, bo było pytanie w siódemce, co ma piernik do wiatraka i jakoś tak dziwnie przez Polskę ten temat
1: ale mamy, ale mamy ważną odpowiedź. No?
2: Hej, a ja powiem jeszcze więcej. Piernik i wiatrak mają po tyle samo liter.
0: Faktycznie, P, I, R, N, I, K.
3: Wiatrak. Panowie, wiecie, co ma piernik do wiatraka? Mhm. A ją po 7 liter.
1: Kolejna osoba, o, dobrze.
0: A wiesz, co ma Jankes do Wiktora?
1: No.
0: Dokładnie to samo. I, A, N, K, S, W, I, K, Ty, O, Ry.
1: Cześć.
0: Pasujemy do siebie.
1: No, dziękujemy. I teraz trzeba z tym żyć.
0: Ale będziemy spać.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
6: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
7: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
8: Już 16 sierpnia o godzinie 20.15 w czwartej kolejce nowego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła Płock podejmie mistrza Polski Lecha Poznań. Do zobaczenia na Orlen Stadionie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: I po reklamie.

0: jak ulepszyć poniedziałek? To dzisiaj pytanie numer jeden, ale teraz będzie sposób na to, jak go pogorszyć, bo Nosel do kogoś zadzwoni.
1: Bardzo mocno polecamy naszego przyjaciela, czyli Kamila Nosela. On fantastycznie pobudza dzień do życia. Zawsze u nas przed godziną ósmą.
0: Bardzo nam przykro, Kamil Nosel.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja do pana Damiana z piątego się dodzwoniłem?
3: Tak, pan Damian.
4: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Machania Mieczyca, proszę pana. Mam pana na rozpisce i teraz tak, powiedz mi pan, bo to będzie kategoria C. A auto skąd będzie?
3: Auto będę miał z OSK.
4: Czyli ze szkolenia?
3: Tak, będę miał ze szkolenia. No, tam był wniosek składany.
4: Ja
3: przy
4: wiem,
3: składaniu
4: dlatego
3: tutaj.
4: Teraz, proszę pana, i mam to przed sobą i mówię, no jak z panem ten egzamin zrobię, bo pan mi komplikuje, bo ja tam monitoringu nie wstawię.
3: Okej.
4: Muszę z panem ustalić, proszę pana, bo ja ze swojej strony mogę kamerę mieć. Tylko pytanie, czy z pańskiej strony pan będzie dawał radę, bo jeżeli nie, to później pan będzie zwalał, proszę pana, że panu kamerę kazałem mieć.
3: Znaczy, dla mnie to nie ma problemu jakby, nie?
4: No dobra, to na prawo czy na lewo, proszę pana, bo ja wtedy się będę musiał dopasować. Jeżeli pan będzie na lewo, no to ja będę na prawo wtedy.
3: Ale na lewo czy na prawo, to co chodzi, bo...
4: Ta kamera gdzieś musi być, ja na stałe nie zamontuję. Trzeba ją trzymać, po prostu. I dlatego pytam, proszę pana, z której strony pan będzie to trzymał? Żebym ja, proszę pana, drugą stronę też mógł nagrać.
3: No nie wiem, myślę, że chyba z prawej strony. No myślę, że to raczej tak będzie lepiej.
4: A da pan radę wtedy jeszcze zmieniać biegi?
3: No myślę, że tak. No jedną ręką, no raczej, no jak chyba... No, no nie tak. Będzie problemu.
4: Jak w prawej pan będzie trzymał, proszę pana, kamerę, to jednocześnie pan nie będzie mógł zmieniać biegów prawą.
3: Okej, czyli co, że tylko jedną ręką będę mógł jakby prowadzić i zmieniać biegi?
4: Na to wychodzi, bo trzeba to nagrywać, proszę pana. Ja muszę mieć monitoring. I jeżeli pan będzie trzymał prawą, to ja wtedy będę trzymał z lewej strony, żeby też nagrywać, proszę pana, siebie.
3: Dobra, no to nie wiem, to chyba, że z lewej strony, bo to ja
4: wtedy by pan biegi też zmieniał.
3: No, to według mnie też będzie lepiej właśnie.
4: Ja tam wszystko ponastawiam, ja odpalę to, proszę pana. Pan wsiądzie do samochodu, dam panu do kamerę do rąk właśnie i pan przez cały egzamin będzie ją z tej swojej strony lewej trzymał, a ja będę z prawej, żebyśmy mieli całość nagrania tego egzaminu na kategorię C.
3: Znaczy, no ja rozumiem to, no, ale no nie wiem, no zawsze nigdy właśnie nie było problemu z tego, co słyszałem, więc no nie wiem dlaczego tak, no ale dobra.
4: No, zawsze pan może poprosić Eryka.
5: Brawo, zostałeś wkręcony w Radio SK.
3: Z***u mały, dzięki, wiesz.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: To jest prawdziwa radość i miłość.
0: Tak, że aż trzeba było wypikać.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Tu SK za 10:08.

0: Pożycz pieństów.
1: Akurat mam ze sobą dzisiaj.
0: No to dawaj.
1: Ale to nie dla ciebie, to dla słuchaczy.
0: A, no to dziękuję ci bardzo.
1: Przestańmy się oszukiwać w kwestii poprawiania sobie poniedziałku, że chodzi o jakieś wyższe wartości, o kulturę, o sztukę.
0: Chodzi o kasę, tak?
1: Tak jest, pieniędzmi się najlepiej poprawia nastrój.
0: Wiem, o co chodzi. Pięć słów, pięć stów. Za pięć słów, za skojarzenia, no właśnie, właściwe skojarzenia, pięciu słów, albo ze mną, albo z Wiktorem, dajemy wam właśnie pięć stówek.
1: Tylko najpierw potrzebujemy waszych numerów telefonów, wrzućcie je do Messengera, tak żebyśmy mogli do was zaraz po ósmej oddzwonić. Coś na przyciągnięcie wzroku, Bogaja, bo to on robi research. Dzisiaj jest dzień lwa.
2: To może niech ludzie rykną.
1: Rykną?
2: Rykną.
0: Czy to dźwiękiem?
2: A, no. Dźwiękiem.
0: Albo zdjęciem. Albo na zdjęciu też można ryknąć.
1: A, można. No, coś ryczącego w takim razie.
0: Na pewno za chwilę wybierzemy kogoś z was. No i ktoś z was powalczy o 5 stów na antenie Radia SK w akcji 5 słów, 5 stów.
3: 5 słów, 5 stów.
4: Reklama.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
13: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
14: To Lego Pikachu!
13: Nie.
14: Ha? Jak to?
13: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
14: Tak!
13: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
15: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Exposé, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Exposé. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ja dziś raz jeszcze spoglądam na nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. On w tej chwili pokazuje 19 na plusie. Temperatura cały czas rośnie. Po południu około godziny 16 powinno być 30 stopni powyżej zera. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd w sprawie 16-latka, który w piątek w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku zaatakował rok młodszego chłopaka. Zaatakowany nastolatek walczył życie w szpitalu, przeszedł operację, a w sieci pojawiły się apele o oddawanie krwi. Znów niemal cała Polska w alertach. Burze z gradem, ale i upały przed nimi przestrzega dziś IMGW. Instytut wydał ostrzeżenia, a reporterski Mateusz Chłystun sprawdził, gdzie obowiązują.
2: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. W pasie nadmorskim możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
1: Wojskowi gotowi do defilady. W weekend przeprowadzono próbę generalną przed Świętem Wojska Polskiego. W pokazie zobaczymy nowy nabytek, czyli myśliwce F-35.
3: Który po raz pierwszy w polskich barwach przeleci w czasie defilady tutaj w Warszawie, ale również będzie około 10 tysięcy polskich żołnierzy demonstrować transformację sił zbrojnych.
1: Mówił szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. W sobotniej defiladzie weźmie udział ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: No i jest 8. Zapchaliście nam skrzynkę. Nie mogę się odkopać od tych...
7: Sporo zgłoszeń, sporo osób w potrzebie pięciostułowej i bardzo dobrze. Pięć słów już za chwilę.
6: Przypominamy, że zbieramy wasze... O, właśnie, właśnie to zbieramy. Wasze warknięcie.
7: Takie. O, i to jest prawdziwe warknięcie. To nam się podoba.

0: Oglądamy telewizję jednym okiem i chłop się na drążku podciąga już któryś raz. Ile razy ty byś się podciągnął?
1: Ła, proszę pana.
2: O, raz i dwa.
0: Dokładnie. Pięć słów. Pięć stu. Potem po lekarza bym zadzwonił.
1: Tak, dwa razy to bym dał radę.
0: Pokazuję to chłopaka, który podciągnął się 4200 razy.
1: O, dziękujemy.
0: Także tak, no.
1: Tak, po prostu poszedł sobie i podciągnął się i tyle.
0: Są dziwni ludzie na tym świecie. Zbieraliśmy wasze numery telefonów i do tego jeszcze RAU, które miało przyciągnąć uwagę Bogaja. Bogaj, jakie RAU przyciągnęło twoją?
2: Takie zalotne.
3: RAU!
4: Ale fajne.
1: To?
0: No, takie okay. RAU z takim...
1: To musi być Anita, nasza słuchaczka. Dzień dobry.
2: Skąd wiedziałeś?
5: Cześć.
0: Cześć, Anitka.
1: Jesteś, Anitko. Dzień dobry. Jak się rozpoczął twój dzień? Dobrze? Wszystko w porządku?
5: Tak, super wszystko. W korkach, ale świetny.
1: No to super.
0: Tutaj pięć wyrazów, no i odpowiednia osoba do tego jest potrzebna. Czy chcesz mieć dobry przelot z Jankesem, czy ze mną? Kogo wybierasz do dopasowywania słów?
5: Dobry przelot z Jankesem.
1: Czyli ja znowu. Słuchajcie, no dobra, bierzemy to na klatę. Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, co robisz, jakieś zainteresowania, czy masz męża, chłopaka, coś,
0: A ten już, od razu, patrz,
1: no,
0: już.
1: No, żebym więcej wiedział, sobie fajnie skojarzyć.
0: Co robisz w piątek o popołudniu?
1: Aha.
5: Jestem w związku, pracuję jako spedytor, obsługuję transporty i w piątek po południu otwieram piwko.
1: Okej.
2: A komu?
1: No dobrze, a powiedz nam jeszcze zainteresowania, jakieś sporty, coś?
5: Sporty, siłownia, jeżdżenie na rolkach.
1: Lubisz żużel? Speedway?
5: Ogólnie lubię.
1: Lubi, to też kojarzy, no dobra.
0: No dobrze, słuchaj, nie przedłużaj, tylko wyjdź.
1: No dobrze, Anitka, nie kombinuj, wiesz, leciutko, miło, przyjemnie, fajne, lekkie skojarzenia, żebym ja też leciutko po nie szybko pomógł i po pięciu słowach będzie 500 i tyle. Już mnie wyganiają, dobra, wykupuj.
0: No, najlepsze, co możesz zrobić dla anteny, to ją opuścić.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Byłaś stąd.
2: Wychodzę.
0: A my, Anita, zaczynamy dopasowywanie. Uwaga.
5: Dobra.
0: 3, 2, 1. Gramy. Pierwszy wyraz dla ciebie, pamiętaj, że Jankes będzie się dopasowywał, to basen.
5: Woda.
0: Okej, okay, fajne, proste. Karimata.
5: Judo.
0: Karimata, judo.
2: To bardzo dobrze.
0: Kurde, ciężko. Ciężko. Żyrafa.
5: Zo.
0: Schronisko.
5: Pies.
0: I słup. Ta taka deska do pływania.
5: Jezioro.
0: Dobra, wszystko mamy. Spadamy. I za chwilę wracamy. Zawołamy Jankesa i sprawdzimy, jak sobie poradzi.

0: Dzień lwa w kalendarzu, dlatego zgłaszając się do pięciu słów, pięciu stów, poprosiliśmy was o ryki. Jak się okazuje, nie jesteście normalni.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Ostrzegam, mamy tego więcej w Messengerze, nie zawahamy się użyć. Ale najpierw Anita, dzień dobry.
2: Hejo.
0: Hejo, twoje słowa już za tobą. Teraz.
3: Bardzo ci już?
0: Tak, chodź, właśnie, czas, żeby Jankę spróbował się dopasować.
3: Dzień dobry, słuchajcie, napiłem się kawy, czuję, że będzie dobrze znowu.
0: A propos czuję, zdjąłeś buty.
4: Na chwilkę, no, przestańcie, no.
3: No dobra, okej.
0: Słuchajcie, zaczynamy. Janki,
4: dawaj.
0: Pierwszy wyraz.
4: Pierwszy.
0: Basen.
3: Basen.
4: Ojejkuś.
2: No. Dawaj,
4: basen.
2: Dawaj. Łatwe.
3: Woda!
2: Tak! Dobrze.
3: Ale tak od razu myślałem. Pomyślałem na pewno, że powiedzie też siostro, ale nie, no jednak dobrze.
4: Basen
3: to woda, rzeczywiście. No i już mamy stówę. Tak, dobra, lećmy dalej.
2: Yes.
0: Teraz już nie będzie tak miło i łatwo. Karimata.
3: Karimata. Na, słowo na W?
0: Nie.
2: Nie.
3: Na N?
0: Też nie.
2: Nie.
4: O kurde. No dobra, przepraszam, to się.
0: No nie, no jak to zgadniesz, to będziesz
2: trudne?
0: Mistrzem świata. Ja w ogóle
3: Karimata.
0: Nie, ja nie wiem, dlaczego Anita powiedziała na co S. powiedziała, ale coś powiedziała.
2: Ja też nie wiem.
0: Też nie wiem.
5: Na J.
3: Na J?
0: No, na tyle ci możemy pomóc. I koniec podpowiadania.
4: Jezusiu. No.
3: Na J z Karimatą?
0: Jajca?
3: Nie mam pojęcia, na J?
0: No, no to poddaj się!
2: Mogę pomóc? Nie mogę pomóc?
0: Nie możesz pomóc. Przestań!
3: Karimata na J, skojarzenie.
4: Nie wiem, przepraszam, no jo.
0: Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować.
3: Nie wiem, no rzeczywiście, odpoddałem.
0: Czas ci się skończył. No. Judo.
3: Na J, judo?
0: No.
3: No to po co mnie, kurde, w ogóle tutaj zmyliliście? Na J judo! Przecież wiadomo, że od razu wywalam sobie. No. Na G trzeba było powiedzieć. Co za dziadostwo! To jest... Okej, będziemy się odwoływać. Nie przejmuj się, Anita.
0: Trzecie
2: dobra.
0: Hasło. Trzecie hasło na Ż z kropką. Żyrafa.
3: Żyrafa?
0: Mhm.
3: Słowo na Z będzie? Drugie? Zo!
0: Tak.
3: Ha!
0: Dobrze.
4: Pozdrowienia na wszystkich zwierzaków. Dobrze, no.
0: Czwarte z pięciu, uwaga.
3: Na J, judo, brawo, no.
0: Schronisko.
3: Schronisko? Pieski, pies.
0: Tak.
3: Ojejku, tak. Pamiętajcie o schroniskach, tam się sporo dzieje. Pozdrowienia dla Gorzowa przy okazji, tam mają problem, ale wspieramy. No dobra, dalej, idźmy dalej, no.
0: Sup.
3: Woda. Było, stop, przepraszam. Przepraszam, to nie, to nie za szybko.
0: Dobra, no masz jeszcze jedną szansę, no.
3: Jezioro.
0: Tak,
3: ja!
2: Tak.
3: To chciałem powiedzieć właśnie. Jezioro na W, jezioro, woda.
0: No, mamy bardzo ważnego newsa.
1: Zgarniasz
2: 400. Super.
3: Kama nie lubi, jak się ją wybiera. Ja kocham, uwielbiam te emocje. Znowu się udało, 400. Gdyby nie judo na J, no to byłoby 500.
0: Powiem ci, że jestem pod twoim wrażeniem.
3: I słusznie.
2: Wybaczamy.
0: Nie wiedziałem, że jesteś taki mądry.
4: Ja też nie wiedziałem.
0: Na J, judo.
6: Spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: Za chwilę kolejne newsy. Ostatnim razem, jak wpadł do nas Procki, to mówił o tym, że 16 koni sprzedano za 1 000 000 euro.
1: Rozmianowie.
0: I tak, tylko tak się zastanawiam, bo może ktoś zna odpowiedź na to pytanie. Jak kupisz sobie takiego konia za 150 tysięcy euro na przykład i on ci zdechnie po tygodniu.
1: Czemu? Jejku, nie mów takich rzeczy.
0: No różne rzeczy się zdarzają. To jest na to jakaś gwarancja?
1: No jest, pewnie, że tak. No, na 2 tygodnie. Dobra, przechodzimy, nie o tym. Za chwilę w newsach m.in. o występach Igi Świątek. Ona walczy od 1000.
0: I tutaj nie ma żadnej gwarancji.
1: Tak, dokładnie.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: I po reklamie.
6: 30 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To po południu około godziny 16. Wtedy też na niebie będzie więcej chmur, a późnym wieczorem niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Kobylińskiej.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim, witamy 8.30 w pół do 9 w poniedziałek.
1: No i celebrujemy ten poniedziałek razem z Dniem Lwa. Jak się okazuje, nie jesteście normalni, mamy na to dowody.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Ale szczekającego lwa jeszcze nie słyszałem.
1: Ktoś ma jakąś lepszą wersję tego lwa, to zapraszamy,
3: Co tam się musiało na imprezie dziać, nie?
1: A jakby tak pies z lwem, to chyba by nie wyszło, nie?
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.

0: tutaj ESK, ile? 24 minutki, będzie z nami godzina 9. Słuchajcie, mam historię z lotniska, bo teraz trwają wakacje, latamy.
1: Ale to jest prawdziwa historia, czy wymyślona?
0: Prawdziwa historia. Chodzi o... Pamiętajcie, by nie bawić się w żarty o bombach.
1: O nie.
0: Się przechodzi przez bramki, bo tam są i dźwięki, w sensie no i mikrofony, i kamery. Ekipa leciała do Albanii na kawalerski wieczór.
1: Znasz ich? Twoi znajomi?
0: No nie, ale gdzieś tutaj właśnie przeczytałem.
1: Z gazety.
0: No i właśnie przechodzili panowie w kamizelkach z napisem policja.
1: Aha.
0: To, ale to jeszcze przeszło. Tak?
1: Może,
0: to...
1: może chodziło o to, że oni są z tego miasta, police.
0: Ale czekaj, nie. A przejście do samolotu zamienili w inscenizację konwoju pana młodego ubranego w strój więzienny. To jeszcze było okej. Okay. Tylko, że no właśnie, mimo ostrzeżeń 34-latek oświadczył, że ma w swojej walizce materiał eksplodujący. Więc tutaj żarty się skończyły. Dokładnie tak to mniej więcej wyglądało. Facet, czyli tak pan młody przyszły, dostał mandat. A kapitan samolotu co powiedział?
1: Co powiedział?
0: Skreślamy pana z listy pasażerów. I nie polecieli?
1: Tych klientów nie obsługujemy.
0: Nie róbcie tego.
2: Nie wolno, no.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: DSK w weekend nasze ulubione motocykle warczały.
1: Nie dam się wciągnąć w dyskusję o żużlu, bo potem Boga i mówi, że męczymy tym tematem.
2: To nie ogląda.
1: Kto się tym interesuje?
0: To jest piękny sport. Nie, no co tam Boga? Boga się nie zna i tyle, no. Rzeczywiście żużlowcy Speedway był no na wysokim poziomie i było Grand Prix. Bartek Zmarzlik wygrał.
1: Tygodnik żużlowy mam przed sobą.
0: I wczoraj było też fajnie we Wrocławiu.
1: W tygodniku żużlowym napisali, że Falubas przeżywa największy kryzys od lat. Serce mnie boli.
0: Oj. Słuchajcie, ale to Gorzów pozdrawia Zieloną Górę bardzo mocno.
1: Okazuje się, że w Messengerze chcieliśmy sobie z wami porozmawiać, ale się nie da. Nie da się, bo... No bo jak to rozmawiać z czymś takim? Posłuchajcie.
3: Uwaga, ryczę.
0: To... Ale to ktoś tak ryczy względem na poniedziałek, czy z jakiegoś innego powodu?
1: Dzień nie lewa dzisiaj w kalendarzu. A,
0: no tak, no. O to też chodzi cały czas.
4: Dzień dobry, to jest mój ryk.
0: No nie pogadamy.
1: Ciekawe, czy ktoś z miejscowości Ryki nas słucha. Czy tam dociera Eska? Czy ktoś jest z Ryk? Niech da znać.
0: Ale jak paszczowo?
1: Jakkolwiek, niech się dodzwoni albo nagra na Messengerze.
2: Jeszcze jest wrzeszcz jak coś.

0: Za chwilę pełna, za chwilę Marcin Procki. O problemach w Hiszpanii będziemy mówić. No, sami sobie problemów narobili, to teraz sami sobie muszą ponaprawiać.
1: Za chwilę szczegóły, bądźcie blisko Radia Jacka. Jankes. Kama. Kama. I
2: Wiktor. Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz jeszcze więcej zabawy w energii?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.

0: Ja dziś raz jeszcze sprawdzam prognozę pogody dla naszego miasta. Na Płockim niebie dziś sporo słońca, szczególnie do południa. Po południu pojawi się tam więcej chmur, a wieczorem niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Kobylińskiego, na Jachowicza, a także na Wyszogrodzkiej.
1: 9:00 zaczynamy z koniec. Marcin Procki, zapraszam. 16-latek zginął na oczach ojca. To na Jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Łódź motorowa zderzyła się na nim ze skuterem wodnym. Sprawę wyjaśniają śledczy, a reporterski Andrzej Brzozowski ma nowe ustalenia.
2: Jak informuje policja, łodzią motorową płynęło małżeństwo z Warszawy. Sternik był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Na dwóch osobnych skuterach wodnych pływali ojciec i jego syn z Ostrołęki. Obaj mieli uprawnienia do kierowania jednostkami, a ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po dotarciu na miejsce ratowników oraz służby stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Miał 16 lat.
1: Mieszkańcy hiszpańskiej Ceuty wyszli zaprotestować. Domagają się od rządu w Madrycie zdecydowanej reakcji na kryzys migracyjny i zarzucają władzom, że pozostawiły miasto samo z problemem. Doświadczyliśmy naruszenia naszej integralności terytorialnej. Wiemy, że w wielu domach panuje niepokój i że przyszłość może wydawać się niepewna. A władze eksklawy apelują do Madrytu o dodatkowe środki i większą liczbę funkcjonariuszy. A w środę będziemy świadkami astronomicznego zjawiska roku, całkowitego zaćmienia słońca. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Naukowcy przypominają, żeby nie patrzeć w słońce gołym okiem.
3: Naukowcy mówią, żeby nie patrzeć w słońce. Bogaj zaproponował, żeby Polsat sobie logo zmienił, że im spadnie oglądalność przez to.
4: No dobrze, dzisiaj w całym kraju sporo słoneczka też ma tu dziennie gdzie popadać, ale dobrze, roślinki się cieszą.
3: A wy spadacie do naszego Messengera. Kto tym razem i na jaki temat? Dzień dobry.
5: Kici, kici, taś, taś.
4: A. Do lwa, kurcze, do lwa.
3: Dziękujemy.
4: Polecamy się, zapraszamy na Messengerze, też jesteśmy oczywiście.

0: super ekspresem albo jakimś faktem, to pewnie ta informacja zaczynałaby się od nagłówka: niezłe jaja w komunikacji miejskiej.
1: Mogłoby mówisz tak o panu Darku?
0: Być. Tak, pan Darek, czyli znany na pół internetu kierowca warszawskiego ZTM-u, który zaprotestował, sprzeciwił się nakazowi jazdy w długich spodniach. A to wszystko miało miejsce podczas tych ostatnich upałów, kiedy tam pod 40 stopni podchodziliśmy. No i że panu Darkowi było ciepło w pracy, a nie wolno przychodzić w krótkich spodenkach, bo takie są zasady. Tak mówi regulamin ZTM. Użył fortelu. Fortel nazywa się spódnica. Normalna, damska spódnica. No i pana Darka przygwoździli, bo okazuje się, że inspektorom ZTM-u sprawa się nie spodobała. Nie można przychodzić również będąc w spódnicy, bo jest to niegodne i nie licuje to z tak wysokim stanowiskiem jak kierowca autobusu i dowalili mu jeszcze dodatkową karę.
1: A może on był Szkotem i dlatego przyszedł w spódnicy?
0: A może należy dostosować rozwiązania do odpowiednich czasów? Mamy 26 rok. Mógł się chłop normalnie zadeklarować jako kobieta, rzucić papiery, że się identyfikuje po drugiej stronie, a jeszcze by jakieś odszkodowanie za dyskryminację wpadło?
1: A może jednak był Szkotem?
2: Reklama.
3: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
4: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG, specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość, premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto, Płock, Bielska 55.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie. Jaska.

0: No i od razu ten poniedziałek jakiś taki szybszy, żwawszy, jakby lepszy. Tak wam gramy z samego rana. Formuła domu otwartego dzisiaj panuje, jak zresztą co poranek. Odbieramy i sprawdzamy, co się dzieje w telefonach, co się dzieje w messengerach. Utrzymujemy ze sobą kontakt. Kto następny w kolejce?
1: Cześć, z tej strony Łukasz. A ja tak was zapytam, kto z was ubiera ogórki kiszone na sałatkę?
0: Kiszone? Obierać? Jeszcze rozumiem świeże. Moja Olka obiera świeże, ma jakiś taki dziwny defekt w głowie, że jak ogórek jest nieobrany, to go nie zje. No ale świeżego, nie kiszonego. Ludzie, kochani.
2: No to.
0: No, to się nadaje na jakąś wizytę u psychologa.
2: Faktycznie, twoja Ola zawsze obiera.
0: Tak, ale co więcej ci powiem, jest jeszcze jedno szaleństwo, o którym słyszałem.
3: Ogórkowe?
0: Tak. O? Są ludzie, którzy potrafią jeść zupę ogórkową z ryżem.
2: To jak makaronu, ten pomidorowa z ryżem.
0: No to też, no chociaż tutaj to częściej spotykane jeszcze, rozumiem. No.
2: Taka zupa to nie jest nagroda, to jest kara.
0: Daj coś kolejnego, żeby ten smak ogórków wymyć z ust. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Kiedy podwyżka?
0: A, tu akurat odpowiedź jest prosta, nigdy.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
17: I porek.

0: to zaczęliśmy poniedziałek w dobrym stylu. Teraz tylko wypada tego nie popsuć. Mam nadzieję, że...
1: Po prostu zapomniałam imię, nazwiska wasze. Ale super gracie, super, super.
0: Proszę pani, jeżeli chodzi o przedstawianie, to my mamy od tego ludzi. Konkretnie pana lektora.
2: Jankes. Jankes. Jama. Jama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: A jutro po 6 zrobimy to znowu.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: I po reklamie.
4: 20 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku. Temperatura jednak cały czas rośnie i po południu słupki rtęci zbliżą się do 30 kreski powyżej zera. Wieczorem niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Kublińskiego czy na Jakowicza.
5: 10 na zegarach, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragedia nad Bałtykiem. Rado w Gąskach koło Mielna utonął mężczyzna. Wszedł do morza i po chwili zniknął pod wodą. Bełchatów bez ciepłej wody. Rano ruszył tam remont sieci.
6: Prace są prowadzone w co najmniej tam 6-7 miejscach. Dzisiaj i jutro na pewno nie będzie tej ciepłej wody na terenie całego miasta.
5: Mówił Łukasz Rutka, prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bełchatowie. Przerwa w dostawie ciepłej wody może potrwać do czwartku. A NASA ostrzega, że w pobliżu Ziemi przeleci dzisiaj duża planetoida. 300-metrowa kosmiczna skała zbliży się do nas na 2,5 miliona kilometrów, a to sześciokrotnie dalej niż Księżyc. Obiekt klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, ale na pewno nie uderzy w Ziemię.
7: Uff, czyli jutro hity na czasie też będziemy grali. I pojutrze. I tak do końca świata, kiedykolwiek miałby nastąpić. Na początek te dzisiejsze, na przykład Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino i Ciebie też bardzo za chwilę. A na początek Talk to You, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Dobrze jest do was znów mówić po tych dwóch tygodniach urlopu. Na początku tego urlopu spełniłem swoje muzyczne marzenie, bo słyszałem Zalię na żywo. Zalia, tylko kochaj mnie, przed chwilą na antenie Radia SK. To ona otwierała główną scenę na Łucien Summer Festival i brzmi naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. Tak samo na żywo, jak i w Radiu SK. A propos Łódź Summer Festival, to już byłem poza granicami, kiedy doszedł chyba największy viral do mnie, czyli Timbaland śpiewający Say It Right, który produkował i on tam ma swoje. I on tak przez całą piosenkę. No i rzeczywiście pięknie to zaśpiewał. Nie ma co. Viral nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Za chwilę Shakira i Burna Boy w Radiu SK, czyli Die Die, a później obiecuję, że pojawi się na antenie Radia SK Damiano Dawida. Radio
1: SK. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaj.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Jeden z hitów, które wybitnie kojarzą się z wakacjami. Danca Kuduro w Radiu SK, to Donomar i Lucenzo. Czy wakacje to jest czas późniejszego wstawania niż w roku szkolnym? No kurczę, u mnie faktycznie tak jest. W roku szkolnym wstaję około 6.20, a teraz sobie pozwalam pospać nieco dłużej. Taka 6.45. Szaleństwo i szamotanie PMK, naprawdę. Ale jest taki portal Geodata and Rankings, który niby zebrał dane z całej Europy. Niby, bo nie wiem tak naprawdę, na ile to jest rzetelne źródło. I Polacy średnio wstają niby o 7.25. I to jest jedno, słuchajcie, z wcześniejszych wstawań. Ranne z nas ptaszki, bo na przykład Portugalczycy wstają prawie godzinę, a Grecy niby dokładnie godzinę później. No ale wiecie, jak to jest ze średnią, no. Robert nie zdradza swojej żony. Krzysiek zdradził dwa razy, no to średnio chłopaki mają na koncie po jednej zdradzie. Nie ma większego kłamstwa w matnie niż średnia. Ale jeśli wy wstajecie jakoś ekstremalnie wcześniej lub późno, to dajcie znać, pisząc dlaczego, albo 664-402-302, albo oczywiście eskowy messenger. Taki t-shirt eskowy z napisem cześć, do wzięcia. Za chwilę cześć w stronę Oskara Cymsa powiemy, a później będzie Jason Derulo.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Dobre granie feste przed godziną 11. Axwell i Bond, czyli Whatever Turns You On. Jeśli chodzi o te pory ekstremalnego wstawania, to ja już wiem, kto ciągnie tę naszą średnią w stronę 7.25. Iwona, która pisze pod 664-402-302. Ja wstaję aż o 9.30. What? A dlaczego? Bo zaczynam pracę od 11. Okej, czyli już za 5,5 minuty. No i jeśli możesz Eski szukać pracy, to sobie posłuchasz Purple Disco Machine. A później będzie Herbus, Zalia i Bambino, czyli nareszcie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: gotta be.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w centrum, w Alei Kobylińskiego i na Jachowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinkach ulic Bielska czy Obrońców Westerplatte. A w Płocku dziś sporo słońca, ale wieczorem burze.
9: Trochę sportu, a może dobra muzyka, a może i jedno i drugie. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. My mamy dla Was m.in. takie propozycje, ale również wiele innych. Zacznijmy od sportu. Przed nami Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Wpadnijcie do miejscowości Stare Jabłonki od 12 do 16 sierpnia, jeżeli macie ochotę zobaczyć najlepszych siatkarzy na świecie. Najlepszych siatkarzy plażowych to w warmińsko-mazurskim. Teraz jednak opcja na muzyczne historie. Olsztyn Green Festival 14-16 sierpnia. Na scenie naprawdę wielu artystów, m.in. PZ, Vito Bambino, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Igo. I mogę tak jeszcze długo wymieniać. To nie wszystko. Mam jeszcze dla Was odnowa festiwal. Ta impreza w Kielcach 14 sierpnia. Na scenie Igo, Zalia czy Kasia Sienkiewicz.
10: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Punkt 11 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Piotrowski, zapraszam. Strażacy walczą z pożarem w Piastowie pod Warszawą. Ogień objął tam dom i budynki gospodarcze. Na miejscu działa około 40 strażaków, a Rosja pod zmasowanym ukraińskim atakiem. Ponad 450 dronów wystrzeliło tej nocy ukraińskie wojsko w stronę rosyjskich miast. Zaatakowane zostały obiekty przemysłowe. Eksplozje było słychać m.in. w Moskwie i Białgorodzie. A ponad 70 sportowców z Polski powalczy o medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które dziś ruszają na stadionie w Birmingham. Dziś na przykład eliminacje w rzucie młotem, z kolei wieczorem finał mixta 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal.
12: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
11: Zapowiada Maksymilian Szwed, który wystąpi w tej sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 23:00 zamknie pierwszy dzień mistrzostw.
13: W ogóle fajne rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o polskich sportowców na arenach międzynarodowych. Będzie o tym czas i miejsce, żeby powiedzieć. Obiecałem, że będzie nareszcie. To będzie dosłownie za 3 minuty. Będzie też Milki w remiksie Davida Getty, a na początek Purple Disco Machine, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: Ależ to jest dobre granie. Pergin i sama na antenie Radia SK. Mocno pobudzające, tak pobudzające, że jak się wstaje o 5 nad ranem, jak Beata, bo to pytanie, o jakich ekstremalnych porach wstajecie, to pije kawę, posprząta, ogotuje obiad i odpoczywa sobie. Super gracie! Pozdrawiam. Beata, my również pozdrawiamy. Ktoś, kto podpisuje się jako mini rakieta na SK-owym Messengerze, nagrał głosóweczkę w tym temacie.
1: Cześć SK, ja codziennie wstaję punkt 4, może 4:01, od samego rana zaczynam rozwozić ludzi i myślę, że w tym waszym eskowym t-shircie fajnie by było jeździć i słuchać Radia SK. Pozdrawiam.
0: No i namówił, no. No bo domyślam się, że skoro rozwozisz ludzi, to gdybyś ty zaspał, to inni też spóźniliby się na przykład do pracy albo na jakiekolwiek inne zajęcia, więc to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna funkcja. Mini rakieta. Tak nazywa się ktoś na Messengerze, kto dostaje eskową koszuleczkę. Sony Fodera i spółka, czyli Think About Us w Radiu SK za moment, a później Somber.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Płocka. Na Jachowicza 49 jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
1: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG, specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość, premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock, Bielska 55.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Weź, no przestań. Daj spokój, no co ty? Ty lepszych pytań nie masz? Weź, gdzie? Pff, nie ma o czym gadać. Pff, co ja ci mogę powiedzieć? No przecież to normalne. Chcesz złom sprzedać? Karton? Pff, no przecież to normalne. To tylko do Kronu. No tylko w Kronie najlepiej takie rzeczy zrobisz. No, nie zadawaj mi takich głupich pytań, no. Do Kronu. Pff, no normalnie, weź się.
4: I po reklamie.
5: SK.

Trójce. Sylwia Grzeszczak przed weekendem wróciła z nowym singlem, była u nas premierowo go zapowiadając i Sylwia ma taki zwyczaj, że jak już zapowie ten numer, to później w studiu bardzo ładnie śpiewa. Jak ładnie i jak ładnie zapowiada drugą zwrotkę swojego numeru, to możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. Tegoroczne lato Sylwii Grzeszczak ma smak mango. Już teraz.

0: Jak ktoś urodził się na Majorce, tak jak Dawid Tawarę właśnie, to chyba skazany jest na takie granie, co? If You Don't Know My Name na antenie Radia SK. Jeden z hitów na czasie, na lato zdecydowanie. Kilkanaście lat temu miał taki moment, że często występował w Polsce, na przykład wystąpił w Nowym Sączu na imprezie o nazwie Lachonalia. Bardzo lubię nazwę tej imprezy. Za chwilę Bledka, a później Imagine Dragons w Esce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram.

0: Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
7: I po reklamie.
8: 25 na plusie, tyle już pokazują termometry w Płocku, a temperatura cały czas rośnie. Na niebie sporo słońca, po południu będzie tam więcej chmur, a wieczorem niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszokrockiej, na Kobylińskiego, Bielskiej czy Obrońcu Westerplatte.
9: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszę zarzuty. To 27-letnia matka, której dziecko wypadło z balkonu w Łomży. Dziewczynkę cudem udało się uratować. Szczegóły Marta Szabłowska.
10: Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
9: A kobieta miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Nadal nie wjedzie do strefy Schengen. To ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie oddalił jego skargę kasacyjną. W jednym ze streamów obrażał Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie. Trzeba było poderwać myśliwce. F-16 ruszyły do akcji po naruszeniu przestrzeni powietrznej w New Jersey. W pobliżu pola golfowego w tym czasie przebywał Donald Trump. A w ostatnich miesiącach wielokrotnie dochodziło już do podobnych incydentów.
11: Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran. Wiem, że mnóstwo osób mogłoby grać to w kółko i w kółko. No to raz zagramy za chwilę. Michał Sapkowski, witajcie. Właśnie wybija południe w Esce.

0: Dr. Dre i Still Dre na antenie Radio SK. Still Dre, czyli wciąż Dre, a oni wciąż najlepsi. Piąty raz w ciągu 5 lat Katarzyny Niewiadomej na podium kobiecego Tour de France. Bartosz Zmarzlik z kolei wygrywa Grand Prix Łotwy na żużlu i ponownie jest liderem klasyfikacji generalnej i ma naprawdę spore szanse na 7. Mistrzostwo Świata, szanowni państwo. To są wciąż ci najlepsi, naprawdę. Dołóżmy do tego jeszcze Anastazję Kuś i Mistrzostwo Świata do lat 20 na 400 metrów z rekordem Polski w tej kategorii wiekowej i jeszcze awans do ćwierćfinału Igi Świątek i Wiktora Sajdaka, który zdobywa 2 złota na Mistrzostwach Europy do lat 23 w strzelectwie. Naprawdę dobry weekend dla polskich sportowców, oby takich dni i powodów do świętowania jeszcze więcej. O wszystkich dowiecie się z anteny Eski. Terry Swims weste za moment, później Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Przypomnę numer Ritual weste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Później ci opowiem w Radiu SK. To Dawid Kwiatkowski i Margaret. Dawid Kwiatkowski, który również miał swój koncert podczas Łódź Summer Festival. Ile tam w ogóle na tym festiwalu było ludzi? Na papieżu tyle nie było. Jeśli dobrze pamiętam oczywiście. Ja podczas urlopu, właśnie a propos koncertów, to żałuję, bo przegapiłem show The Weeknd, ale to sobie chociaż zagram. Blinding Lights w Radiu SK. Za moment. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy na The Weeknd byli. Później Bieber Rexha, David Guetta i świetne Sad Girls.
1: Reklama. Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej. Rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: nerwy to coś.
1: To coś, to jest coś. White 2115 w Radiu SK, tuż przed godziną 13. Po godzinie 13 gramy dalej. Będą hity na czasie, na lato. Daj, daj, Shakira i Burna Boy. Lubicie? Więc gam.
2: SK.

0: przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK. Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej. Rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: 31 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać termometry w Płocku, to w przeciągu kilku najbliższych godzin. Po godzinie 17 jednak na niebie głównie chmury, a wieczorem niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Kobylińskiego, Jachowicza czy Wyszogrodzkim.
5: SK. SK. Summer.
6: Kolejny wakacyjny tydzień trwa, więc czas na kolejne wakacyjne propozycje. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze mamy ich dla Was sporo, a zaczynamy od Sopotu. Do niego warto wybrać się już niedługo, od 24 do 27 sierpnia. Znowu poczujemy magię Sopotu, tam Top of the Top Sopot Festival. Na scenie naprawdę wielu artystów, w tym m.in. walka o bursztynowego słowika. Tam m.in. Ania Karwan, Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba czy Kasia Sienkiewicz. Ale nie tylko, bo zagrają też Zalia, Kaja, Margaret, Kasia Sochacka czy Dawid Kwiatkowski. Teraz zmieniamy klimat. Jest szansa na zobaczenie naszych siatkarzy w meczach towarzyskich 11, 12, 13 sierpnia. Tam m.in. do zobaczenia Polska-Ukraina czy Polska-Włochy. Tam, czyli w Koszalinie.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Duże utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem w miejscowości Jasienica. Trasa jest całkowicie zablokowana, a to po zderzeniu osobówki i ciężarówki. Jedna osoba zginęła, na miejscu pracują służby, a utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej 2 godziny. Wszystko działa już bez zarzutu. Zakończyły się problemy z działaniem strony ZUS-u oraz platformy PUE ESUS. To w związku z atakiem hakerskim.
8: To jest standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji, więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
7: Mówi Karol Poznański z ZUS-u, dane użytkowników nie są zagrożone. To ważne wyróżnienie. Książka Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów według Daily Telegraph, a chodzi o tytuł Prowadź swój pług przez kości umarłych. Wśród innych wyróżnionych dzieł m.in. Iliada, Boska Komedia czy Alicja w Krainie Czarów.
9: Dua Lipa swego czasu polecała właśnie tę książkę. Czy Dua Lipa się zmieści w tej godzinie? Tego nie jestem pewien, ale sporo innych fajnych hitów na czasie obiecuję. Będzie chociażby Ariana Grande za moment. A później Gibbs, Igo i ostatni dzień lata. Zaczyna Shakira, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Dawid podsiadło na antenie Radia SK na błysk. Tak trochę mnie nie było, więc teraz nadrabiam i czytam, że ostatnio radomscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę, który zawrócił tam, gdzie nie można. No, jeśli zawrócił na widok radiowozu, to się w sumie nawet nie dziwię, bo policjanci odkryli, że to przepisowe, raczej nieprzepisowe zawracanko, to nie wszystko. To był też pasażer. Pasażer, który zamiast na fotelu takim normalnym w samochodzie, wiecie, siedział tam w tym samochodzie na drewnianym pniu. Patrzę na zdjęcie i tak, jest to najprawdziwszy drewniany pień, no i tym samym trochę siłą rzeczy nie miał zapiętych pasów. Jestem tak ciekaw, jaka to historia się za tym kryje, jak to kierowca tłumaczył, bo to jakaś piękna historia musiała być, pewnie historia, której i tak byśmy nie zrozumieli. Tak czy inaczej, policja na te tłumaczenia głucha, jak pień. Kygo i Khalid West, za moment Save My Love, a później Eminem.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49 jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
6: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG. Specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość. Premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock Bielska 55.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Velvety Chemistry. Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Jeremy Sikorski i wracam. Później coś od Maneskin. Tak wspominałem o tym, że trzymamy kciuki za polskich sportowców, za sukcesy. No to okazje do sukcesów zbliżają się wielkimi krokami. Takim tempie biegaczem nawet. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce właśnie się rozpoczęły w brytyjskim Birmingham i tam pierwszy dzień, sesja poranna. Na razie póki co kwalifikacje, ale już wiemy, że Filip Ostrowski na przykład pobiegnie w półfinale na 800 metrów, Krystyna Cimanowska w półfinale na 100, a Maksymilian Szwed w półfinale na 400 metrów. No i oczywiście, jak będziecie Eski słuchać, to dowiecie się, jak tam naszym idzie w Birmingham.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra. Drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej, rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo...

0: Mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

kiedyś Ring My Bell, a teraz R&B, Age w Radiu SK. Cóż przed godziną 14, Kasia Mesierska z wami po 14, z hitami na czasie, na lato, będzie Fastboy i będzie Topik. A my, taką mam nadzieję, słyszymy się jutro po 10. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Słuchaj, Marian,
4: no.
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Wszystkim kierowcom w Płocku przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w centrum w Alei Kobylińskiego i Jachowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinkach ulic Bielska czy Obrońców Westerplatte. W Płocku dziś ciepło, ale późnym wieczorem niewykluczone są burze.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: SK. SK.
13: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla Was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło, to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sun Lake Music Festival. To w Żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmień. Jeżeli Wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy.
12: SK Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. KO reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zawieszona w partii. Czekają też sąd koleżeński. Pieniądze miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry.
16: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze.
15: Zaznacza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Służby szukają sprawców weekendowej awantury w Dębicy. 35-latka została zaatakowana nożem po tym, jak próbowała osłonić innego mężczyznę. Ten wcześniej został pobity. Kobieta trafiła do szpitala i po opatrzeniu ran została wypisana do domu. Lepiej nie wchodzić do lasów, o to apelują władze w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. W okolicach wsi Osiek Wólka widziano pumę. Służby proszą, by nie próbować jej samodzielnie przeganiać. Warto jednak wtedy zadzwonić na numer 112.
14: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz! Radio SK!
17: Pumy są chyba ostatnio najczęściej uciekającymi zwierzętami w tym kraju. Możecie wziąć z nich przykład i wyjść na przykład wcześniej z pracy. Motywując to tym, że w radiu tak powiedzieli. 14 na zegarek, a dokładnie minuta po 14. Fast Boy Topic, Dawid Podsiadło, to zestaw. Na teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Alex Warren, Passenger w Radiu SK, 16 minut po 14. Czekam. Nie na weekend, choć wiem, że wy być może czekacie, ale czekam na wasze głosówki w sprawie tych małych rzeczy, które już dziś wyprowadziły was z równowagi. I nie chodzi w ogóle o to, żeby teraz zacząć narzekać, tylko chodzi o to, żeby wyrzucić z siebie emocje. Mądrzy ludzie mówią, że kiszenie w sobie emocji, zwłaszcza tych złych, powoduje ich nagromadzenie, a następnie frustrację, więc to, co trzeba zrobić, to je niejako wykrzyczeć. A że krzyczeć nie możemy, bo podobno nie wypada, zwłaszcza na szefa i zwłaszcza w pracy, to proponuję nagrać głosówkę na SKB Messenger i podzielić się tym, co was dziś z równowagi już zdążyło wyprowadzić. Mnie system pewien informatyczny, do którego nie mogę się zalogować, a jest mi to niezbędne. I wiem, że kiedy zadzwonię do działu IT, to usłyszę jedno. U mnie działa. I nie chcę sobie ani działowi IT tego robić. Jeżeli macie takie przykłady, to zapraszam. SKB Messenger czeka. Thomas Gray i Rumors za chwilę w SC.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jan Gleosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
9: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
12: Yes.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
4: I po reklamie.

Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem

0: oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: I po reklamie.

0: Jason Derulo, Michi Kow, Radio SK, 5 minut do 15. Światowy Dzień Lwa dzisiaj w kalendarzu. Może to jest znak, żeby zawalczyć dzisiaj o swoje? Czy nie o wyjście z pracy szybciej, jak tylko się da? Po 15 gramy dobre hity w SC i wrzucamy na luz.
1: SK.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Jakiś czas jeszcze spoglądam na nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. On już w tej chwili pokazuje przeszło 30 na plusie. Na niebie jednak będzie coraz więcej chmur i niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam, że cały czas utrudnienia na odcinku ulicy Wyszogrodzkiej, Namiodowej, Szpitalnej czy Kobylińskiej.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nie wahał się i ruszył dziecku na pomoc. Chodzi o dziewczynkę, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze bloku w Łomży. Przed przyjazdem służb pan Grzegorz wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko. To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem, relacjonuje pan Grzegorz.
10: Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
9: Dziewczynka trafiła do szpitala na obserwację. Jej stan jest dobry, jest lekko poobijana. 27-letnia matka dziecka najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W tym czasie spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Karamboli ogromne utrudnienia na S3 w zachodniopomorskiem. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kliniska w kierunku Szczecina. Korek ma kilkanaście kilometrów.
11: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem.
9: Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Kylian Mbappé znów na boisku. Dwukrotny król strzelców mundialu wrócił do treningów po 3-tygodniowej wakacyjnej przerwie. Piłkarz wypoczywał m.in. na Ibizie. Dziś pomyślnie przeszedł badania przed pierwszymi zajęciami, zwracającym po 13 latach nowym szkoleniowcem Realu José Mourinho.
12: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz! Radio SK.
14: Jak tam dzisiaj wasi szkoleniowcy, nazywani w niektórych kręgach także szefami? Bardziej żółta kartka, bardziej czerwona, czy dzisiaj bardziej premia za kolejnego gola? Minuta po 15, Tame Impala już teraz w Radiu SK. Dracula, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w

0: Heart Skips a Beat, Only Mars, Rizzle Kicks w Radiu SK, 17 minut po 15. Pytałam was o wasze zapalniki dzisiejsze z poniedziałku. Klaudia napisała: okropnie wkurzył mnie dziś pan od pieca. Chciałam kupić nowy piec do ogrzewania centralnego, ale nie mogłam, bo pan powiedział, że nie będzie rozmawiać z kobietami, bo kobiety się nie znają i nie sprzeda mi tego pieca. Zakodowało się we mnie jak w czajniku. Mnie tam nie było, Klaudia też się we mnie zagotowało. Może panu chodziło o tym, żebyś zaoszczędziła na ogrzewaniu? Jeżeli tak, to się udało, ale drogi panie, absolutnie nie tędy droga.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49 jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG. Specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość. Premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock Bielska 55.
4: I po reklamie.

0: 25 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Proszę Państwa, oto Kron. Kron to drugi złomu dom. W Kronie złom sprzedacie, dobrą cenę ugadacie, bo mnóstwo wydatków na pewno macie. Cięższe czasy, a my pomożemy i każdy złom odbierzemy. Kontenery, HDS-y, wszystko mamy i najlepszą cenę damy, bo ponad 30 lat już z Wami. Pamiętajcie, Kron to drugi złomu dom.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej. Rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
13: I po reklamie.

0: gotowość na antenie radiowej, bo wszystkie hity zaczynają się w Westy, czyli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is So Sad. 6 minut do godziny 16. Jak ktoś kończy pracę właśnie o tej porze, to już można pakować, chciałabym powiedzieć, torebkę, ale jak ktoś nie ma, to nawet kurtki nie musi zjeść zakładać, dlatego że temperatura raczej taka, że jest do końca sprzyja. Podobno te temperatury bardzo wysokie, które teraz nam towarzyszą i za chwilę trochę zelżeją, wrócą jeszcze, więc wakacje na całego. Proszę, jeżeli ktoś dziś narzekał na temperaturę, nagrać się narzekających właśnie w taką pogodę i sobie puścić, jak będzie minus 20 w zimę. Po 16 w Radiu SK kolejny hit, będzie Dawid Podsiadło, będzie Outcast, będzie Sienna Spiro, ja też będę, wrzucamy na luz. Jeżeli ktoś chce dać znać, jak tam wam mija poniedziałkowe popołudnie, to SK-owy Messenger i głosówki, tam na was czekam.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie.
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: 31 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać termometry w Płocku, to w przeciągu kilku najbliższych godzin. Po godzinie 17 jednak na niebie głównie chmury, a wieczorem niewykluczone są burze. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Kobylińskiego, Jachowicza czy Wyszogrodzkim.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Mieszkańcy Kamiennej Góry zjednoczeni oddają krew dla 15-letniego Kacpra. Nastolatek został zaatakowany nożem, walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali.
19: Pomoc w tej sprawie.
12: Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba. Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
4: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
18: Mówili nam mieszkańcy, a sąd zdecydował, że podejrzewany o napaść 16-latek 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Dwie osoby w szpitalu, to po tym, jak karetka pogotowia zderzyła się z osobówką na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Poznaniu, ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
2: Karetka, jadąc na sygnale, wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat.
18: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Rannych jest dwóch kierowców. Najlepsi zawodnicy w Starych Jabłonkach w środę ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
8: Zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory.
18: Mówił nam Tomasz Dowgiało, dyrektor turnieju. Mistrzostwa po raz pierwszy będą odbywały się w Polsce, a potrwają od środy do niedzieli.
9: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
9: Radio SK.
15: zaryzykuję tezę, że najgorsza część tego poniedziałku już za nami, chociaż mówi się o tym, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Jeżeli ktoś chce się pochwalić, jak szło do tej pory z początkiem tygodnia, głosówki na eskowym Messengerze, tam czekam. 16, a nawet minuta po 16 na zegarach. Justin Bieber, już teraz Wesce, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz.

0: Tak się spełnia marzenia w Radiu SK. Nie mówię tylko o Sydney Spiro, Great Expectation, ale ktoś właśnie poprosił o to, żebyśmy zagrali ten numer. To gramy na 16 minut po 16. Jak wam mija poniedziałek, Mateusz?
1: No ja właśnie chciałem powiedzieć, że jest ciepełko, jest fajnie, jestem po pracy i jadę na urodziny do mojej mamy. W klimatyzowanym aucie i pewnie za chwilkę jak wyjdę, to mnie po prostu jak w piekarniku usmaży.
0: Usmaży? To mama pewnie sporo kotletów, skoro to są jej urodziny, więc szykuj się, że będziesz wracał nie sam, ale z bagażnikiem pełnych różnych przysmaków.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
8: Yes, of course.
7: Od 1 do 14 sierpnia

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: to brzmienie wakacyjne i weekendowe, dlatego to właśnie gramy w Radiu SK. Aleksandra Stan, Mr. Sexo Beat, 24 minuty do godziny 17. Można nagrywać głosówki o tym, co się wydarzyło u was w ten poniedziałek, który mam nadzieję zmierza już ku końcowi. Oby to był tylko ten dobry koniec, oznaczający początek odpoczynku po weekendzie. Oho! Kobiety ignorują ten jeden sygnał, a to świadczy najczęściej o tym, że już ratować w związku nie ma czego. Nie wiem, czy chcę to czytać, ale jak przeczytam, to wam powiem za chwilę. Bo na ten moment nie jesteśmy na to gotowi.
1: Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach. Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty?

0: farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej. Rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ewidentnie opłaciło się chodzić po podwyżkę. Axel Bone, Whatever Turns You On w Radiu SK, 7 minut do godziny 17, dlatego że najnowsze statystyki mówią, że zarabiamy trochę więcej. To znaczy mówi o tym mediana wynagrodzeń, ale mediana, pomimo że różnie traktuje różnych ludzi, lepiej niż średnia, ale nadal daleko od rzeczywistości, wskazuje na to, że nasze zarobki wzrosły. Być może szefowie poszli też po rozum do głowy i wiedzą, że setna prośba powinna zostać wysłuchana, bo inaczej trzeba będzie szukać i pisać ogłoszenia o pracy. Po 17 w Radiu SK będzie nowość Mango od Sylwii Grzeszczak, ale też mamy kolejne hity, które wam zagramy. No i godzina szczęścia, bo mam nadzieję, że właśnie skończyliście pracę. Za chwilę wracamy z hitami w SK.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Jerzy, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: O tej porze w Płocku więcej samochodów, m.in. na ulicy Kilińskiego, Wyszogrodzkiej, Jachowicza, Kobylińskiego czy też Otolińskiej. Pamiętajcie o utrudnieniach na odcinkach ulic Bielska, Obrońców Westerplatte czy Wyszogrodzka. Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w Płocku sporo słońca, maksymalnie 22 na plusie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: SK. SK.
13: Robimy co możemy, żeby nie dopadła Was wakacyjna nuda. Codziennie podrzucamy wakacyjne imprezy, które warto w tym sezonie zaliczyć. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na pewno warto być w Sopocie. Nie tylko dlatego, że jest tam plaża, morze i molo, ale już niedługo będą też największe gwiazdy polskiej muzyki. Już za 2 tygodnie startuje Top of the Top Sopot Festival. Zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Żabson czy Jan Kleosia. Obrócz nowego słowika w tym roku powalczy na przykład Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski czy Ania Karwan. Festiwal w Sopocie potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami. A wcześniej, bo już w najbliższy weekend będziemy z Wami w Szczecinie. W długi weekend szykuje się żeglarskie święto, a my dokładamy SK Music Tour. W piątek zagra Oskar Cyms czy Dawid Kwiatkowski, a w sobotę Janusz Walczuk czy Jan Kleosia. Wstęp darmowy.
12: SK. SK. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopiec płynąc skuterem wodnym zderzył się z motorówką. Jutro zaplanowano sekcję zwłok, mówi Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie.
16: Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Przesłuchano również część świadków zdarzenia.
15: Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Motorówką płynęło małżeństwo. 47-letni mężczyzna miał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy. Poniżej 7 zł za litr benzyny nie zejdziemy, ale i tak jest szansa na obniżki. Analitycy podkreślają, że obecnie konflikt amerykańsko-irański jest w zawieszeniu i to daje nam powolne spadki średnich cen na stacjach.
17: Jeśli chodzi o benzynę, to wydaje nam się, że około 20 groszy do jakiegoś poziomu 7,20-7,30 ta cena może spaść. Jeśli chodzi o olej napędowy, to zakładamy, że średnio będzie to około 10 groszy i średnia cena oleju napędowego około 8,09 zł.
15: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex, a prawdopodobnie pod koniec tygodnia rząd zdecyduje, czy na końcówkę wakacji przywróci pakiet CPN. Niezwykłe narodziny w Gdańsku. W zoo na świat przyszły młode koty pustynne. To 2 samice, gdy dorosną zasilą inne europejskie ogrody zoologiczne. A gdański ogród to jedyna placówka w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek.
18: Wrzuć na, wrzuć na luz.
19: Radio SK.
20: Międzynarodowa Godzina Szczęścia, czyli minuta po godzinie 17 w poniedziałek, to brzmi zdecydowanie dobrze. Jak to było? Powolne spadki ceny paliwa. Gdyby ceny spadały tak wolno, właściwie gdyby urlop miał tak wolno, jak spadają ceny paliwa, to świat byłby naprawdę piękny. Męskie granie, orkiestra, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: rekordziści robią to nawet 6 razy na dobę, zwłaszcza kiedy za oknem lato. 17 minut po 17, Martin Garrix, Ed Sheeran, tak zwane urodziny godziny. Repeat it, a my wrzucamy na luz w Radiu SK. Mówię tu o prysznicu, no bo jak jest gorąco, to czasami zdarza się kilka razy w ciągu doby prysznic wziąć, żeby poczuć się świeżo, ale ktoś jak zwykle przebadał rzecz, na którą sami byśmy nie wpadli, żeby ją przebadać. Ile minut prysznica jest optymalnych dla naszego zdrowia? To znaczy, przez ile czasu powinniśmy taki prysznic brać, żeby to było najlepsze dla naszego zdrowia, bo i zbyt krótko, i zbyt długo to jest niedobrze. Więc optymalnie to podobno 8 minut takiego prysznica maksymalnie, który nie za gorący dodatkowo, nie zaszkodzi naszemu zdrowiu. Dłuższy prysznic na pewno się na naszym zdrowiu odbije, psychicznym zwłaszcza. Jak zobaczycie rachunek za wodę.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG, specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na ciebie gorąca nowość, premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock, Bielska 55.
1: I po reklamie.

Dwa dnie bywam to codziennie i tak samo jest i dziś. Sylwia Grzeszczak. Kilka dni temu, dokładnie w piątek, była tutaj premierowo ze swoim kawałkiem, który bardzo kojarzy się z latem, choć wydany już tak... Nie, absolutnie nie bliżej końca lata. Choć no tak kalendarzowo to bliżej końca lata. Mango. Owoc, który kojarzy się ze słodyczą i z ciepłymi krajami, a Sylwii Grzeszczak mango przypominają smakiem chwile, do których się przenosi ze sprawą tego kawałka. Podobno to jest zapowiedź czegoś dużego, o czym Sylwia jeszcze mówić nie może, ale warto pewnie śledzić to, co będzie robiła w ciągu najbliższych kilku tygodni, bo będzie ogłaszała swój jakiś duży projekt. To teraz posłuchajcie jej nowego singla. Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu SK.

0: Jak się zgłosi na SKP Messenger.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: mi się dobrze ten kawałek kojarzy. Dlatego go właśnie zagrałam na zakończenie naszego spotkania w Radiu SK. Post Malone's Wiggly Sunflower. Chyba pora na słoneczniki to już? Czy już przeszło? Nigdy nie byłam dobra z botaniki, to teraz czas na was. Ale za to jestem dobra z planowania czasu, więc wam teraz zaplanowałam imprezkę z Rafałem Adamczakiem w Radiu SK. Sam raz na dobry wieczór poniedziałkowy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj. Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Na starcie zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że będzie trochę słońca, ale momentami na niebie dominować będą chmury. Termometry po południu powinny pokazać 21-22 na plusie. A kierowcom przypominam o utrudnieniach na Bielskiej, Miodowej czy Wyszogrodzkiej.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. SK. SK.
3: Mamy coś dla poszukiwaczy letnich imprez. Ciekawe propozycje codziennie znajdziecie w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale to szybko minęło. Dopiero co wystartowali, a został im już tylko wielki finał. Zbliża się ostatni przystanek męskiego grania. 21 i 22 sierpnia ekipa wpadnie do Warszawy. Na scenie m.in. Wiktor Dyduła, Zako Power, bracia Kacperczyk, Igo Zalewski, Zalia, Vito Bambino czy Igor Herbut. W tym samym czasie będzie też się działo w Iłowej w województwie lubuskim. Tam z kolei będą się bawić fani muzyki elektronicznej. Mowa o festiwalu Park Beats, na którym pojawi się międzynarodowy skład artystów, a wśród nich Calvi, Remi czy Skytych. Dobra impreza będzie też w Opolu. 22 sierpnia Opole Rap Scena i sporo znanych raperów na scenie. Zagra na przykład White 2115, Young Leosia, Kazbałagane czy Fukaj. SK.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw upały, potem burze. Prawie cała Polska w pogodowych alertach IMGW. Ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach są możliwe przerwy w dostawie prądu. Najgorzej w najbliższych godzinach będzie na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i co najmniej 20 ofiar śmiertelnych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Miejscowe władze oceniają teraz skalę zniszczeń i ofiar.
4: SK Sport News.
5: Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu. A po 20 w kwalifikacjach kobiet wystąpią Anita Włodarczyk, Aleksandra Śmiech i Ewa Różańska. O medal powalczy też wieczorem Ewa Swoboda. Rywalizację zacznie od półfinału biegu na 100 metrów. Iga Świątek, Diana Schneider. Panie zmierzą się w ćwierćfinałowym meczu turnieju WTA 1000 w Toronto. Mecz o 1:00 w nocy czasu polskiego. Wielki sukces Katarzyny Niewiadomej Fini. Polka druga w wyścigu Tour de France. Strata do triumfatorki wyniosła minutę i 18 sekund.
6: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
7: Dobrze słyszycie? Imprezka w Radiu SK, dokładnie wakacyjna, w poniedziałek też można, bo jak ktoś jest niesiony dobrymi wibracami od weekendu, no to co? To trzeba to kontynuować, prawda? No i będziemy to robić razem. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Why? Dlaczego te wakacje tak szybko mijają? Dlaczego lato też tak szybko mija i w sumie tak trochę kaprysi, prawda? Ale spokojnie, spokojnie, potem przyjdą inne przyjemne, fajne wydarzenia, na przykład za 4 miesiące, miesiące mniej więcej o tej porze, to już będziemy wiedzieć na 100%, czy Kevin sam w domu będzie w Wigilię w telewizji pokazywany i jak to z tymi przygotowaniami do świąt, no wiecie, takie rzeczy. Czym innym żyć będziemy, krótko mówiąc, ale a propos Kevina, pojawiły się plotki, że wielki gracz, jedna z wielkich wytwórni, planuje nakręcić nową wersję Kevina samego w domu. A? I co wy na to? Lubicie takie sytuacje, tak zwane odgrzewane kotlety po nowemu? Czy może raczej uważacie, że takiej klasyki nie powinno się w ogóle tykać? Ciekaw jestem, jakie macie zdanie. A z drugiej strony może, co wy byście po nowemu w swoim życiu zrobili, gdybyście mogli albo cofnąć czas, albo mieli taką opcję, że coś można rozegrać na nowo? Ciekaw jestem, więc też czekam na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. 11 po 18, gdyby na kogoś czas miał o tej porze jeszcze znaczenie. H, R&B, Ring My Bell, muzycznie już teraz, a później będzie Ellie Goulding w Radiu SK.

0: rzeczywiście taki moment, biorąc pod uwagę prognozy pogody, że chyba lato na chwilę ostygnie, ale jeszcze upały wrócą. Spokojnie, spokojnie. Jeżeli komuś za bardzo doskwierały, to jest taki też moment, kiedy można zrobić w końcu uff, to pogodowo. A Kuba i Kuba, którzy z numerem Stygnie Lato zaprezentowali się teraz w wakacyjnej imprezie w Radiu SK, zaprezentują się też w walce o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festival. To wydarzenie od 24 do 20 sierpnia w Sopocie i my, SK, będziemy tam z wami. Wy będziecie z nami, bo mogę uchylić rąbka tajemnicy, że będą wyjściówki do zgarnięcia, ale na razie więcej nie powiem. Wracając do bursztynowego słowika i walki o niego, to oprócz duetu Kuba i Kuba też Ania Karwa, Oceana, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Natalia Mujanga i Emo i Sarca. Takie towarzystwo, takie zestawienie, więc będzie bardzo emocjonujące, ale najważniejsze, że będzie fajnie artystycznie. Wracając do tego tematu, który wam podrzuciłem i zaproponowałem, czyli co najchętniej w swoim życiu byście zmienili, co przemeblowali, co ustawili na nowo. Ja wiem, że trzeba mieć odwagę mówić o takich rzeczach, ale potraktujmy to z dystansem, poczuciem humoru i przymrużeniem oka, a może dodatkowo skuszę was z prezentami, jakie dla was mam. No, te prezenty niech będą niespodzianką.
1: Radio SK. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Tak, on utewam, rzuciłem teraz na te wasze wakacyjne sytuacje albo sytuacje codzienne, czyli na przykład powrót z pracy do domu nieco późniejszy, albo to jeszcze bycie w pracy, albo bycie w domu, na każdą sytuację, która teraz was otacza. White 2115, Palar, Vivi Simon, to coś w Radiu SK na lato, hit na czasie. 22 minuty i będzie godzina 19 i słuchajcie, sytuacja wygląda tak, godzina 18.26, przychodzi wiadomość do naszego messengera od Kamili. Uwaga, cytuję, hej! Urlop rządzi się swoimi prawami, nie przemeblowanie, a odświeżenie wnętrza. Mąż już wiesza na mnie koty, bo miał być tylko korytarz, a wystarczyło farby, no to lecimy dalej. Dzieciaki na wakacjach u dziadków, a my zabieramy się za dalsze, niczym świąteczne porządki. W końcu urlop, nie można się nudzić. No i mijają 3 minuty, 18.29, odzywa się mąż Kamili, Dawid, który pisze tak, już trochę w nawiązaniu do naszego dzisiejszego tematu. Siemanko. W życiu zawodowym to chyba przestawiłem wszystko, co mogłem do gry nogami. Po latach pracy w policji zmieniłem mundur na ten bardziej zielony i to było chyba najlepsze przemeblowanie w moim życiu. A wracając do bardziej przydomowych spraw, jak najlepiej spędzić pierwszy dzień urlopu? Remont! Kocham żonę! No to się wy pozdrawiali nawzajem za pośrednictwem Eski. Jedno i drugie dołączyło fotkę z tego remontu, żeby nie było, że tą samą, nie? Dwie różne? No to moi drodzy, Kamillo droga i drogi Dawidzie, ja mam dla was po torbie eskowej w prezencie po tym remoncie. Idźcie sobie na zakupy i niech każdy do tej torby włoży to, co mu się marzy. Ja już się domyślam, co włoży Kamila, a co włoży Dawid.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: I po reklamie.

0: Są takie powiedzenia, które zdecydowanie podobnie jak to, które tutaj mamy, mogłyby się stać tytułami kolejnych piosenek. Później ci opowiem to, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ale na przykład Zadzwoń, kiedy dojedziesz też, to byłaby fajna piosenka i dobry tytuł, prawda? 4 minuty i godzina 19, wakacyjna imprezka w Radiu SK odnośnie tych wszystkich remontów, w które wasze ukochane, wyczekane urlopy się zamieniły z inicjatywy waszych ukochanych żon, drodzy panowie, dziewczyn, narzeczonych, a może jeszcze jesteście w innej relacji, nie wiem, nie wnikam. No to jest taka, no w sumie prawda, bo trudno się nie zgodzić, którą podesłał nasz słuchacz w głosówce na naszym eskowym messengerze.
1: Bo jak to mówi stare chińskie przysłowie, kobieta remont lubi, a zwłaszcza taki all inclusive.
0: Remont all inclusive, jak się domyślam, że od czasu do czasu obiad poda, tak? Touch of your hand makes my pulse ring.

0: Reklama.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie!
3: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Zbliża się wielkie święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski. Zagra Dalia, Margaret czy Oskar Sims. Zresztą przygotowania do tegorocznego festiwalu i próby artystów możecie podejrzeć na naszym eskowym Instagramie. A na tegorocznym festiwalu w Sopocie o bursztynowego słowika powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karman. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z wami, więc wpadajcie posłuchać dobrej muzyki nad polskim morzem, ale fani K-popu też mają prawdziwe święto. Sand in Colors K-pop Expose to Tauron Park Śląski Chorzów, miejsce tej imprezy 15 i 16 sierpnia. Ja na pewno jeszcze w dzisiejszej wakacyjnej imprezce poczwórny karnet na wybrany dzień tej imprezy komuś z was rozdam. Chcecie? Macie ochotę? Na zgłoszenia czekamy w naszej jaskowej apce.
10: Eska.
9: A teraz czekam na was po drugiej stronie głośnika i mam nadzieję, że wy tam jesteście i korzystacie z tych wakacyjnych nastojów imprezkowych. Rafał Adamczak, dzień dobry, a raczej może już dobry wieczór dla niektórych. Witajcie, 2 minuty po 19:00. Another i Talk to You. Tak zaczynamy.

14 po 19, wakacyjna imprezka w Radiu SK. Gwiazd u nas nie brakuje i tych od muzycznej strony i również od strony festiwali, na które się szykujemy. Czy to Sziget Festiwalu, ten w Budapeszcie startuje już jutro, czy też Top of the Top Sopot Festival, wydarzenia, o którym mówiliśmy i które od 24 sierpnia w Sopocie. Ale też przyroda niesie nam fajne gwiazdorskie niespodzianki, moi drodzy. Będzie się działo na niebie już w najbliższą środę. Najpierw, uwaga, zaćmienie słońca. W Polsce będzie ono widoczne jako częściowe. Maksymalna faza u nas to 88% w Dolinie Kłodzkiej. Na Mazurach na przykład maksymalnie 85%. W lepszym położeniu, jeżeli chodzi o obserwowanie tego zjawiska, są Islandia i Hiszpania. Tam rzeczywiście może być, tam wystąpi całkowite zaćmienie słońca. U nas ono rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy około 19:10-19:20. Słońce zajdzie pomiędzy godziną 20 w Rzeszowie, a 20:30 w Szczecinie. To wszystko skomplikowanie brzmi, ale warto być przygotowanym i już po godzinie 19 sobie przez specjalnie przygotowane narzędzia spoglądać na słońce. Do tego jeszcze uwaga, potem też zostajemy na zewnątrz i spoglądamy w niebo, dlatego że po zaćmieniu słońca będzie rój Perseidów, czyli spadające gwiazdy. I tu będzie to świetnie wszystko widać. Podobno księżyc swoim blaskiem tym razem nam nie będzie przeszkadzał, a z drugiej strony to będzie wyjątkowo romantyczna noc. I wy już wiecie, co z tą podpowiedzią zrobić, prawda? Radio SK. I wy już wiecie, że teraz do tańca zaprasza was Dawid Podsiadło, a ten numer nazywa się Na Błysk. Później Shakira i Burna Boy i Daj Daj. 16 minut po godzinie 19 to jest Radio SK.

0: Jakie zazdroszczę tym, którym się udało, którzy będą na Siget Festiwalu w Budapeszcie, którzy z Zara Larsson zobaczą ją, słyszą na żywo oraz Robin i Zara Larsson. Talk to me, Zara, tak nazywa się ten numer, to jest eska i wakacyjna imprezka na lato z takimi właśnie hitami. Na czasie do was przychodzimy codziennie. Jeżeli chodzi o Siget Festival, to już od jutra w Budapeszcie będą tam nasi słuchacze, będzie tam nasza ekipa, więc relacje na pewno na antenie Radia SK, ale też w naszych socialach koniecznie śledźcie, a line-up jest tak bogaty, że gdybym chciał wymienić cały, pewnie mówiłbym nieprzerwanie do godziny 21. Zara Larsson między innymi będzie też Florence and the Machine, Somp, 21 Pilots, to tylko Luis Capaldi, to tylko i wyłącznie między innymi, więc o tym pamiętajcie. A wracając do naszego tematu, który tak mimowolnie się zrodził, co wy byście w swoim życiu zmienili? Teraz głosówka od Janusza.
1: A cześć, witam was wszystkich. W sumie to ja bym nic nie chciał zmieniać. Może tylko to, że te decyzje, które podjąłem wcześniej, to bym chciał powtórzyć, ale parę lat wcześniej. Co tu dużo szukać? Fajna rodzina, super żona, wymarzone dzieciaki, wolny czas na jakąś rekreację, aktywność. Teraz znowu biegam, zresztą z waszą muzyką. I co tu dużo chcieć? Żeby było tak, jak jest. Żeby nie było gorzej. No i chyba tyle. Ja pozdrawiam was wszystkich i pozdrawiam moją żonę, bo zawsze mówię, że głosówki lecą na antenie, a nigdy nie ma na jej temat mowy. Więc dzisiaj, Kasia, to jest twój czas. Pozdrawiam cię, pozdrawiam was wszystkich i lecę dalej z waszą muzyką. Hej!
0: No to w takim razie leć. Dla ciebie będzie butelka eskowa, dla żony Kasi też się znajdą eskowe gadżety i sierpniowe wydanie magazynu SK Story.
2: Radio SK. Reklama. Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Korsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: I po reklamie.

No i tak sobie rewelacyjnie poniedziałkujemy, wakacjujemy. Co jeszcze możemy robić? No niektórzy na pewno pracują o tej porze mimo wszystko, ale mam nadzieję, że jeszcze chociaż trochę urlopowo i wakacyjnie dobrego przed wami. 14 minut do godziny 20 to jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. Rudimentalik, Hali, Tell I Know za nami. Teraz Thump My Body Isn't Ready.

Hej, no nie mówcie, że ten numer was nie rusza, że on nie jest taki zmysłowy, taki gorący, taki... no wiecie, DJ Gojay, Jason Derulo, Michiko w Radiu SK w wakacyjnej imprezce na lato. Hity na czasie, no i czuć lato, ono aż bije z tego numeru. 5 minut i będzie godzina 20, a po 20 coś dla fanów K-popu się znajdzie. I to nawet będzie na bogato.

0: Reklama. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Tygodniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: SK. SK. Summer.
5: Siema, Kuba Fonchera z tej strony. Już w ten weekend w Płocku wystartuje kolejna edycja WIG Festivalowsk. W programie pokazy filmów, spotkania z twórcami czy liczne warsztaty.
6: To jest około 10 warsztatów, oczywiście aktorskie, oczywiście filmowe, oczywiście warsztaty improwizacji komediowej, oczywiście warsztaty pisania tutaj z Johnem Warhausem, ale w niedzielę będzie pokaz charakteryzacji, pokaz jak się robi rany do filmów.
5: Powiedział nam Alek Pietrzak, pomysłodawca WIG Festivalowski. Dokładny harmonogram znajdziecie na stronie imprezy, a wydarzenie poleca Radio SK. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku, a tam do Waszej dyspozycji takie produkcje jak Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień, Psi Patrol i Dinozaury, Odyseja czy Ice Cream Man.
4: SK. SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
8: Kto lubi K-pop? No ten zdecydowanie powinien zapanować weekend w Chorzowie, bo to właśnie tam pojawią się gwiazdy, które zna cały świat. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. Wystąpi m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. To w Parku Śląskim w Chorzowie. Przypominam, 15 i 16 września, a ja już w tej godzinie za chwilę oddam pierwsze poczwórne zaproszenie, taki poczwórny karnet właśnie na wybrany dzień tej imprezy, więc koniecznie zgłaszajcie się w naszej eskowej apce. A jeszcze dzisiaj po godzinie 23 kolejne notowanie Rap 20, czyli naszego zestawienia rapowych numerów. Kto tym razem na jedynce? Przekonacie się słuchając eski, a na Rap 20 zapraszam Mati Fuczyło, to po godzinie 23.
2: Imprezka.
8: Teraz jesteśmy dopiero 2 minuty po godzinie 20 i na kolejną godzinę wakacyjnej imprezki zapraszam Was ja, Rafał Adamczak. Dobry wieczór, witajcie. Swedish House Mafia i Luckily, Happiness is so set za chwilę. Wcześniej Purple Disco Machine, teraz już męskie granie na otwarcie.

0: No kto to, no kto to? Oczywiście Daria Zawiałow w imprezce w Radiu SK. Kwadrans po 20. A ze mną teraz już Asia. Dzień dobry, to raczej dobry wieczór. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Ujęła mnie twoja wiadomość. Słuchaj, bo ja miałem w głowie takie wyobrażenie, być może absolutnie mylne, że jak rozdajemy zaproszenia na taką imprezę jak 17 Colors K-Pop Expose, to zgłoszą się do mnie osoby może o innym statusie życiowym niż ty. Co mi tutaj w twoim zgłoszeniu bardzo zaimponowało? Ty napisałaś, że przy dwojgu małych dzieciach K-pop jest dla ciebie formą relaksu i kiedy dzieci już śpią, to ty wtedy K-pop, K-dramy i tym podobne te klimaty, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A skąd to się u ciebie wzięło takie zainteresowania?
1: Raz przypadkowo zobaczyłam jakąś K-dramę i po prostu tak to się u mnie zaczęło jakieś 6 lat temu.
0: Asia, proszę, to jest dopiero mamusia wzorowa. Poza tym chyba u ciebie jakaś notowanka, jeżeli chodzi o dzieciaki, się dzisiaj szykuje.
1: Tak. Kuzynostwo syna.
0: Tam są przygotowane dzieci do nocowanki, a tutaj mamusia w Radiu SK wygrywa zaproszenia na 17 Colors K-Pop Expose. Słuchaj, rzeczywiście tak się dzieje, przeżyjesz to, tym bardziej, że twoje urodziny się zbliżają. No to którego dnia chcesz być na 17 Colors? 15 czy 16?
1: 16.
0: 4 zaproszenia na tę imprezę. Droga Asieńko, dla ciebie. Pasuje?
1: Tak, jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
0: No i od Eski wszystkiego dobrego na urodziny. Baw się dobrze, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Pa.
1: Do usłyszenia, pa.
0: Kolejna szansa jutro po godzinie 21. Zgłaszajcie się w naszej eskowej apce, a jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja mam dla was teraz absolutną nowość. Kygo i Max McKnown. Take me back.

0: Alan Walker, Eva Max Fate. Tak nazywa się ten numer, to jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. 20.30 dokładnie. Dokładnie, tak się zrobiło na zegarkach. Za chwilę Sanach i Kwiat Jabłoni i Szary Świat. Zaćmienie słońca, które w środę, o którym już dzisiaj mówiłem, u nas będzie częściowe, ale całkowite, na przykład w Hiszpanii, powoduje też niemałe zamieszanie. Hiszpańskie władze na przykład wysyłają na Baleary dziesiątki tysięcy żołnierzy, policjantów i ratowników przed całkowitym zaćmieniem słońca. I nie dlatego, że to zaćmienie i te służby jakoś się łączą, ale to zjawisko może przyciągnąć tłumy turystów i służby obawiają się paraliżu komunikacyjnego i wzrostu ryzyka pożarów, więc ktoś nad tym czuwać musi, ktoś to musi po prostu ogarnąć. U nas ryzyko? Nie, no jakie ryzyko? Wakacje wieczorem, w środę po robocie, to w ogóle nie wchodzi w grę, ale sobie nawet na te częściowe widowisko, które nam przypadnie w udziale, z chęcią popatrzymy, prawda? I pamiętajcie, to też będę powtarzał, że potem spadające gwiazdy, czyli rój Perseidów, księżyc, jak mówią fachowcy, nie będzie przeszkadzał, nie będzie zbyt jasno świecił, więc to będzie taka romantyczna noc.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tak, za

0: Oryszczyc.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

The Fate of Ophelia to Taylor Swift w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce. Słuchajcie, jest już nowy numer SK Story, sierpniowy, z Julią Żugaj w roli głównej. Wszystko sobie na skstory.pl możecie poczytać i obejrzeć. Mocno polecamy, a w wersji takiej ekskluzywnej, papierowej, na pewno rozgarnięcia u nas w Radiu SK, więc koniecznie trzymajcie rękę na pulsie, no i sprawdzajcie, tak żeby bliżej chociażby właśnie Julię Żugaj poznać. Imagine Dragons już teraz w Radiu SK, a 21 będzie za 16 minut.

To prawda, że słońce zachodzi wcześniej, bociany szykują się do odlotu, że już prawie po żniwach, że wakacje powoli ku końcowi, że za chwilę rok szkolny. A spróbujcie z pociechą porozmawiać i rzucić taki temat, a może byśmy kupili zeszyty. No spróbujcie, tak eksperymentalnie. Ciekaw jestem, co usłyszycie, bo statystycznie ta odpowiedź, nie powiem wam jaka, ale się powtarza. Alex Warren, Passenger na antenie Radia SK w naszej wakacyjnej imprezce. 3 minuty i będzie 21.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: euro na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska.
5: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Przed nami 10. edycja syntetycznej, ultranowoczesnej muzyki amfiteatralnej, czyli Sumy.
6: To muzyka elektroniczna grana na deskach amfiteatru. Gramy na scenie i widzowie też tańczą na scenie. Gramy do 6 rano. Ciekawie było tylko zajście słońce, to są wyświetlane wielkie wizualizacje, które cały czas ruszają się w rytmie muzyki.
5: Powiedział nam Mariusz Pogonowski. 15 sierpnia na scenie wystąpią Kewski, Technomania Crew, Audio Bar, Kombinat, Lost in Space oraz Palma. Na koniec zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku, a tam do Waszej dyspozycji dwie nowości: horror Ice Cream Man, a także animacja z polskim dubbingiem Psi Patrol i Dinozaury.
4: Eska. Summer
7: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Jak piszecie w listach do redakcji, Teddy Swims, jego Mr. Know It All, bardzo wam się podoba. No to nie mogłem i sobie, i wam odmówić tej przyjemności. Właśnie ten numer i ten artysta otwierają tę godzinę naszego wakacyjnego imprezkowania. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Ciekaw jestem, jak się teraz odprężacie po męczącym wakacyjnym dniu, ewentualnie męczącym dniu w pracy, bo taki też to mógł być dzień. Kwadrans po godzinie 21. Ja już widzę uśmiechy tych, którzy zjebą się po pracy. To pewnie człowiek cały czas jeszcze zasuwa. Są tacy, pozdrawiamy, wiemy, trzymamy z wami. Pink Sober, taki klasyczek wleciał teraz w ramach hitów zawsze na czasie w wakacyjnej imprezy w Radiu SK. Ale są też takie hity, które...
1: Hity zaczynają się w SC,
0: które są nowościami i tak naprawdę dopiero walczą o to, żeby zyskać naszą sympatię i nasze serca. Teraz będzie Carlita Malif i Jasper Wave, a tak naprawdę pod tym pseudonimem Jasper Wave, przepraszam bardzo, a pod tym pseudonimem kryje się niejaki Jasper Erkens, który swego czasu napisał do Carlity na Instagramie z propozycją współpracy i podesłał próbkę swojego wokalu. A Carlita i Malif mieli wtedy gotowy, czysto instrumentalny szkielet utworu, no i proszę bardzo, poskładali wszystko w jedną całość i oto wyszło im Solar Skin, bo tak nazywa się ten numer, który ja wam teraz w Radiu SK zagram. Carlita, Malif, Jasper Wave, Solar Skin.

0: 29 minut po godzinie 21. Wakacyjna imprezka w Radiu SK. Zalia Tylko Kochaj Mnie trochę uspokoiła tym numerem może klimat tego wieczoru, po to, żebyście poczuli święty spokój. Z drugiej strony pamiętajcie, że Zalia potrafi koncertowo dać czadu. Mam nadzieję, że w te wakacje mieliście okazję spotkać ją gdzieś. Być może zupełnie przypadkowo na koncercie, a jak nie, to się jeszcze wydarza. Uwierzcie mi, że na pewno takie szanse będą. Zalia też do spotkania na Top of the Top Sopot Festival na pewno wystąpi aż dwukrotnie na tym festiwalu. Ale trzymamy rękę na pulsie, wy też trzymajcie. My będziemy tam razem z wami. Wy też tam będziecie, gwarantuję. I pewnie się dobrze domyślacie, co za tym stoi, jak ja tak mówię. Tak. Będą zaproszenia. Ale wszystko w swoim czasie. Top of the Top Sopot Festival od 24 sierpnia, ale już od jutra na Węgrzech, a dokładnie w Budapeszcie Sziget Festival i tam też będziemy. Będą ci, którzy wygrali od nas nie dość zaproszenia, to jeszcze miejsca na polu namiotowym i kieszonkowe. Będzie też nasza ekipa, będą relacje na antenie, będą też relacje w naszych social mediach, więc na pewno klimat Sziget Festivalu z tym bogatym line-upem poczujecie, jeżeli będziecie z nami z Eską. Tate McRae, Green. To jest klimat, który ja wam już za chwilę zaproponuję muzycznie w wakacyjnej imprezie w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

Andy Dusty, Haris Zakaria w Radiu SK, to wakacyjna imprezka, 19 minut do godziny 22, jeżeli to jest taki moment, kiedy zastanawiacie się, co jutro, czyli na przykład co jutro założyć do pracy, ewentualnie co jutro założyć na plażę, albo co będziecie robić, jak wyjechaliście gdzieś na urlop i zebraliście nas, SK na wynos i przez apkę nas podsłuchujecie, jak sobie ten dzień zorganizować, albo co zrobić na śniadanie, co jutro właśnie będzie kulinarnie u was się pojawiało na stole, to jeszcze pomyślcie, komu można zrobić niespodziankę i czy przypadkiem ktoś z waszych bliskich nie ma urodzin, a może wy sami, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor, czekają i oni bardzo chętnie takiego jubilata, solenizanta obudzą, jeżeli tylko dacie zlecenie na takie budzenie, a przy okazji taki obudzony jeszcze zgarnie zestaw soków i stówkę. Wszystko w urodziny i na urodziny jutro o poranku. Na sk.pl możecie w tej sprawie się wykazać, a teraz muzycznie się będą wykazywać Gips, Ego i For Money, Ostatni dzień lata, tak nazywa się ten numer, ale pamiętajcie, to tylko piosenka, bo fakty są takie, że w kalendarzu dopiero 10 sierpnia.

Tak, w wakacje gra wam Radio SK, to jest wakacyjna imprezka, którą powoli, powoli kończymy, ale jeżeli myślicie, że kończą się przyjemności związane z poniedziałkiem 10 sierpnia, to jesteście w błędzie. 5 minut zostało do 22, muzycznie za nami Axwell and Bone, Whatever Turns You On, ale po 23 czeka na was Rap 20, nowe notowanie, na które zapraszam już teraz w imieniu Matiego Fuczyło, a dzisiaj Mati nie będzie sam, będzie miał gościa specjalnego, odwiedzi nas i was Eryk Moczko w Rap 20. Wszystko się wydarzy po godzinie 23. Fajnego wieczoru w dalszym ciągu wam życzę. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj, kłaniam się do jutra.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Siema, Kuba Honchara z tej strony i chociaż do końca wakacji zostało nam jeszcze trochę czasu, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki już teraz zaprasza na zakończenie lata.
8: Halo Płock i okolice. Jak co roku na zakończenie lata zapraszamy Was na Summer Folk Festival, czyli dwa dni pełne rokowych emocji w płockim amfiteatrze.
7: Powiedziała nam Patrycja Grodecka, a tegoroczny line-up na pewno przypadnie do gustu fanom rokowych brzmień. Summer Folk Festival już 28 i 29 sierpnia. A jeśli szukacie jakichś pomysłów na przyszły miesiąc, to 20 września w Płockim Amfiteatrze koncerty, podczas których usłyszycie m.in. Ewę Farną czy też formację Lemon. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu.
6: Eska.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Το Eska Płock.
1: Eska Płock.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz poniedziałek, a więc czas na Rap 20. Dzisiaj odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. No i to wy układacie te najlepsze numery w Polsce, głosując na nie na sk.pl. Ale słuchajcie, to, że jestem tutaj ja, to wszyscy wiemy, ale teraz zacytuję jedną rzecz. Chciałem siedzieć w Esce i lecieć w Esce. Tak rapuje mój dzisiejszy gość na jego nowej płycie Family Brand. No to dzisiaj siedzi w Esce i w Esce też poleci. Jerek Moczko, siemanko.
5: Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za kolejne już zaproszenie.
4: No właśnie, jak już ustaliliśmy, to jesteś stałym gościem w Rap 20, stałym gościem też w ogóle w Esce. Mam nadzieję, że nie wspominasz traumatycznie po prostu tych wizyt tutaj.
5: Nie, to są najlepsze wizyty w radiu zawsze. Więc...
4: bardzo dobrze, lejesz
5: bardzo mi miło.
4: Na moje serce. No ale właśnie, a propos tego, tej Eski, lecenia w Esce i tak dalej, te marzenia młodziaka, to w ostatnim czasie trochę bardziej plany i rzeczy, które już sobie odhaczasz w zeszyciku, co?
5: Tak, pomalutku. Cały czas jakieś... Zazwyczaj tak jest, że jak już sobie coś odhaczysz, to się tym nie cieszysz, bo już sobie wymyślasz kolejne i to tak trochę działa. Ale rzeczywiście w ostatnim czasie naprawdę gdzieś tam kilka małych marzeń kolejnych udało się spełnić. Za każdym razem chyba, jak jestem u siebie na wywiadzie, to gadamy o tym spełnianiu marzeń i za każdym razem są nowe, więc to chyba tylko dobrze świadczy, że jest dobra pasa i oby nigdy się nie skończyła.
4: No właśnie, od tego wolałem zacząć, bo właśnie faktycznie to jest jakiś taki temat, który z tobą poruszam. Pomyślałem, że warto też zacząć od tego, tym bardziej, że no właśnie, że ten temat w twoich tekstach się pojawia. O tym wszystkim pogadamy, drodzy słuchacze, jeżeli wy chcecie też nas zobaczyć, to już za chwilę będziemy na TikToku Radia SK. Zaglądajcie tam właśnie. No i pogadamy i o płycie, i o koncertach, i o wielu, wielu rzeczach, które dzieją się wokół. A więc Jerek Moczko już jest. My gramy miejsce 20, a wy z nami zostańcie, bo zaraz pogadamy więcej zdecydowanie.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Louis Villainy i Fukaj i Border Collie w Radiu SK, 10 minut po 23. To jest poniedziałek, jesteśmy na żywo. Na żywo jesteśmy też już na TikToku Radia SK, ale też u Eryka Moczko, bo Eryk Moczko jest dzisiaj moim gościem. Siemanko raz jeszcze, teraz już official.
1: Cześć, cześć.
0: Family Brand to jest tytuł twojego, no, czwartego już projektu, można powiedzieć. No powiedz mi, to jest tak, że już można powiedzieć ewidentnie o tobie, doświadczony artysta, to nie jest pierwsze koty za płoty, to nie są, to jest kolejna rzecz, ty czujesz się tak jak już jako taki doświadczony gość, który już z niejednego pieca chleb jadł jako raper, artysta?
1: Przede wszystkim szacun, bo jesteś chyba pierwszą osobą, która nie pomyliła się w ilości projektów, które już wydałem, bo zawsze każdy się myli, za każdym razem jak wydaję nowy krążek, to mówią, o, no właśnie, jak się czujesz po debiucie? Ja tak mówię, jakim debiucie? Jakby to jest już mój czwarty projekt, więc tak. Ale czy czuję się doświadczony? Kurczę, no dla mnie muzyka jest czymś takim, że ja cały czas stary się uczę i cały czas każdy projekt to jest nowe doświadczenie i to jest poznawanie nowych rzeczy, to jest po prostu inne podchodzenie do tej pracy, ale też zajawki przede wszystkim. Ale no na pewno już trochę jakby przesiedziałem w tym studiu, popracowałem nad różnymi jakby materiałami, więc jakiś know-how mam, aczkolwiek wydaje mi się, że ta branża, w której jakby działamy i w której robimy rzeczy, to jest takie... No niekończąca się nauka trochę i niekończące się jakby skillowanie i robienie coraz to fajniejszych rzeczy.
0: No właśnie, niekończący się też progres, można powiedzieć, to myślę, że bardzo ważne. Czujesz taki progres z projektu na projekt, że chociażby nawet na tym poprzednim już dzisiaj widzisz jakieś niedoróbki, których, nie wiem, pół roku temu byś nie widział, a dzisiaj uważasz, że okej, to co robię teraz jest
1: tak,
0: totalnie lepsze.
1: No to totalnie, no ja już stary widzę w Family Brand jakieś rzeczy, które już bym nie zrobił, wiesz o co chodzi, że to zawsze tak jest, że jak osłuchasz już się z jakimś materiałem, jak już puścisz go w świat, to później masz takie, kurczę, to mogliśmy zrobić trochę inaczej, to mogliśmy zrobić inaczej, ale to jest chyba fajne w tym wszystkim, że już po prostu te błędy, które popełniał na poprzednich projektach, wiem, że nie będę popełniał na następnych, a na następnych będę popełniał błędy, których nie będę popełniał na następnym i to tak w kółko.
0: I o to chodzi, i to jest bardzo dobrze, jeżeli się zatrzymasz, to będzie wtedy właśnie źle, ale dobra, powiedziałeś, że coś zauważasz na Family Brand, co to jest? Masz coś takiego, że teraz jesteś w stanie rzucić, czy w ogóle nie chcesz, żeby słuchacze nie zauważyli, że tam coś...
1: Właśnie chyba bym nie chciał, ale na przykład numer My jest taki numer, to jest taki miłosny numer i gdzieś go nagrałem pod wstępnie pod inny beat, później ten beat jakby przerobiliśmy i tam zabrakło mi tej drugiej zwrotki na przykład, że uważam, że ten numer jest za krótki i że mogłem trochę więcej czasu na niego poświęcić. No takie rzeczy, wiesz, że czasami nad którymi nie myślisz podczas tworzenia numeru, a później jak już usiądziesz, to jednak byś coś pozmieniał. Aczkolwiek bardzo lubię ten numer, chociaż uważam, że mógłby być dłuższy i mógłby mieć więcej trochę ciekawszej treści.
0: Okej, no dobrze, jestem bardzo zainteresowany tym, jeżeli wy też jesteście, przed chwilą padło to na TikToku, ale powiemy też to na antenie, na Messengerze Radia SK można wysłać pytania do Eryka. Jedno, które wybierzemy, które będzie najważniejsze, też zyska pozdrowienia prosto tutaj z anteny i z TikToka też. My wracamy do rozmowy zaraz, jesteśmy też cały czas tutaj na live na TikToku, gramy miejsce 17, Oki Sobel w Razie W. Eryk Moczko is in the building.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Malik Montana, Kizo i Champion. Dwójka, 18 minut po 23. A to jest Rap 20. W studiu jest cały czas Eryk Moczko. Gadamy o nowym albumie Family Brand. I teraz wymienię kilka ksywek. BDOS 2115, Kukę 2115, BRO, Plan B, Kizo, Miu, Żabson, Szaran. Pewnie pominąłem kogoś, ale wymieniłem sobie tak patrząc.
1: White i Saburę Cup.
0: O widzisz. No to goście na twoim albumie. I to, co chciałem tak pokazać, zobrazować, no to, że gości jest naprawdę sporo na tym krążku. Pytanie, jaki jest klucz? No bo można wybierać pod względem tego, że okej, to są mega dobrzy raperzy, mega fajni artyści, których lubię, ale można też pod tym względem, że to są też mega fajni ludzie. Mam wrażenie, że u ciebie to chyba dwa w jednym.
1: Tak, w sensie ja robiąc ten album, robiłem go jakby w pełni sam, tak, że siedziałem w studiu sam i żadnego numeru w sumie nie robiłem, tak, że siadałem z danym artystą i od zera jakby tworzyliśmy kawałek. To tak nie było. I po prostu jak miałem już te numery i gdzieś tam brakowało mi albo zwrotki, albo początkowo zakładałem, że będę chciał kogoś mieć tutaj na featuringu, no to sobie tak dobierałem. A że ze wszystkimi z chłopaków gdzieś tam się poznaliśmy, mamy spoko vibik, to po prostu pytałem, czy mają ochotę i ci, co mieli ochotę, się dograli. No.
0: Na pewno ja się uśmiechnąłem mocno, no bo wiadomo, to, że Belly się tutaj pojawił, Kukę czy Plan B to już wiedzieliśmy też wcześniej, ale te rzeczy nie zaskoczyły mnie w tym sensie, że wiem, że dobrze żyjecie, że robiliście też rzeczy razem, ale na przykład BRO bardzo sprawił, że się uśmiechnąłem, bo to też jest taka historia pewnie sprzed lat versus dziś i takie, wiesz, odnajdywanie no właśnie, zajawy też dzisiaj.
1: Takie, wiesz, BRO chyba to takie największe marzenie w ogóle na tym albumie, w sensie jakby wszystkich chłopaków bardzo lubię i też pewnie, gdyby ktoś 3 lata temu mi powiedział, że będę miał numer z Łajciorem, czy z Kukę, czy z Kizo,
0: no pewnie.
1: Czy z Żabsonem, to wiesz, to bym nie dowierzał, ale z BRO rzeczywiście jest ta historia gdzieś, że to był pierwszy raper, którego usłyszałem w życiu jakby z Polski. I gdzieś tam lubiłem te jego numery i te wszystkie jego albumy znałem na pamięć i to, że mogliśmy się poznać, mogliśmy stworzyć ten kawałek i trochę dokończyć pewną historię, która dla mnie zawsze nie była zakończona, jest czymś niesamowitym, no i to jest super.
0: Jedna rzecz, to jest certyfikat na twoim albumie, ale certyfikat właśnie to taki jakości, jeżeli BRO się pojawia i wtedy masz takie poczucie, okej, no dobra, dostałem wlepkę, jestem dobrym artystą w takim razie, co?
1: Tak, no może tak, w sensie na koniec mi się wydaje, że wiesz, że w muzie to na pewno musisz być skillowy i musisz robić fajne rzeczy, żeby ludziom się to podobało, ale chyba główną rzeczą jest to, że musisz być po prostu jakby spoko ziomkiem, jakby z szacunkiem do wszystkich podchodzić i jakby miło spędzać czas. No wiesz, ja ze wszystkimi z tych osób, z którymi, którzy są na tym albumie, realnie się ziomkujemy i zawsze jak gdzieś się widzimy, wiadomo, nie z każdym mam taki kontakt, że gadamy codziennie przez telefon, ale z każdym z nim jak gdzieś się widzimy, no to spędzamy super zawsze czas i zawsze jest miło i gdzieś tam darzymy do siebie sympatię. Więc chyba to jest klucz, bycie po prostu dobrym człowiekiem i chęć robienia wspólnie dużych rzeczy.
0: No to zagrajmy jedną z tych dużych rzeczy może. Co ty powiesz na to, żeby zagrać kawałek Don't Be Dumb z Kizo, co?
1: Let's go.
0: Let's go, gramy. To jest miejsce 15 dziś. Jeżeli chcecie, żeby to było miejsce pierwsze, to głosujcie na sk.pl. Tapujemy, że tak powiem. No i wbijajcie do nas na TikToka, tam też jesteśmy.

puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: A to Amba Fatima i kumple w Radiu SK, pół godziny do północy. Rap 20 trwa, za nami miejsce 13. W studiu jest cały czas Erik Moczko, który przed chwilą widzą na TikToku pokazywał parapet z naszej parapetówki, rozszyfrowywał autografy. Mam nadzieję, że też zaraz się pod nim, na nim podpiszesz, na tym parapecie. Ale Erik, właśnie a propos parapetów, to u ciebie też się pewnie jakaś parapetówka za jakiś czas będzie szykowała. Czy ty masz jeszcze siły w tych wszystkich historiach związanych z ogarnianiem rzeczy do, wiesz, wielkich chwil i tak dalej?
1: Ogólnie tak, ogólnie jest to ciężkie. Cięższe na pewno niż się spodziewałem, niż myślałem, ale to zawsze chyba tak budowa pierwszego domu gdzieś tam weryfikuje. Ale o dziwo jakby jaram się tym okresem i już nie mogę się doczekać tych wszystkich rzeczy i gdzieś tam w głębi mojego serca jaram się tym, że gdzieś tam mogę iść na budowę, wyburzyć ścianę, podotykać takim śmiesznym śrubokrętem, czy jest prąd w ścianie, ogrzewać podłogę i takie rzeczy, więc jaram się. Tak.
0: Fajnie, to rzadkie pewnie, to znaczy inaczej, pewnie wiele osób chce tak mówić o tym, ale mówi się też o tym, że wykańczanie domu,
1: wykańcza człowieka.
0: Nie czujesz się jeszcze wykończony?
1: Jeszcze nie, aczkolwiek zobaczymy za jakiś czas. Na razie teraz zamknęliśmy temat tych wszystkich takich prawnych rzeczy i tak dalej. I teraz zaczyna się tak zwana brudna robota, czyli wykończeniówka. Więc teraz zaczyna się prawdziwe
0: wykańczanie człowieka.
1: Tak, wykańczanie człowieka, ale myślę, że damy radę jakoś.
0: Okej, jako że moja siostra jest wielką fanką wszystkich tych historii, między innymi właśnie kontentowych, tiktokowych i tak dalej, z twoimi szalonymi zakupami, czy ty ostatnio też jakieś szalone rzeczy uprawiasz kupując, czy odpuszczasz? Ojej, jako, że...
1: No właśnie teraz przez to, że budujemy dom, to ten budżet rodziny, idzie, wiesz, właśnie gdzieś tam na domowe sprawy, aczkolwiek, no ostatnio rzeczywiście dawno nie byłem na zakupach, bo teraz właśnie jestem bardziej skupiony na kupowaniu takich nieoczywistych rzeczy, które tak nie zmieściłyby się w kadrze telefonu, czyli na przykład okno HS 4 metry na 4 metry.
0: Jesteś ekspertem teraz pewnie, co?
1: Tak. Ogrzewania podłogowe, jakieś lampy sufitowe, no to są naprawdę rzeczy, które są drogie, ale zbyt nieciekawe, żeby pokazywać je na TikToku.
0: No pewnie. Ja tak oczywiście sobie żartuję, nawiązując do kupowania rzeczy do domu i tak dalej, ale chciałem nawiązać do tego, czy a propos takich szalonych rzeczy, tych szalonych zakupów, to ty miałeś też jakieś takie pomysły szalone związane z albumem Family Brand? Czy to było tak, że okej, stwierdziłeś nagle, że zaproszę na niego, nie wiem, artystę disco polo, albo artystę z poezji śpiewanej, albo zrobię coś innego i tak dalej,
1: Co, jest w ogóle kilku takich artystów, których gdzieś tam zaprosiłem, którym albo po prostu mi odmówili, albo nie odpisali, albo powiedzieli, że nie tym razem, ale na pewno coś wspólnie zrobimy. I są to artyści z zagranicy, więc nie mogę jeszcze powiedzieć, bo trzymam to w swojej kieszeni na ten moment, aczkolwiek będzie grubo.
0: Okej, no dobra, jestem bardzo zaciekawiony tym, chętnie bym cię pociągnął za język, ale słuchaj, pojawiają się te pytania na Messengerze. Ja już stwierdziłem, że będzie więcej tych takich fajnych, które mi się podobają. Jedno na pewno rzucę teraz, bo zaciekawiło mnie, uznam, że jest intrygujące. To od Olgi. O czym Erik myśli przed snem?
1: O, to jest dobre pytanie. To na pierwszym miejscu pozdrawiamy cię, Olga, gorąco i serdecznie.
0: Tak jest.
1: A przed czym ja myślę, ojejku, ja to mam tak, że ja zawsze przed snem sprawdzam naszego tak zwanego Slacka firmowego i sprawdzam, jakie tematy i na co muszę się przygotować na drugi dzień, ale jak zasypiam, to nie wiem, chyba o niczym nie myślę, bo ja często lubię sobie odpalić YouTube'a i oglądać YouTube'a i nie myśleć i zasnąć przy oglądaniu YouTube'a.
0: To jesteśmy jednym człowiekiem w takim razie, tak. To mi się podoba. Tak. Erik Moczko jest w studiu, zaraz wracamy do rozmowy. White 2-1-5, Palari, Bibi, Simon, to coś, to miejsce 12.
2: Go. Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
3: Piszę do ciebie, śpisz.

0: głosuj na SKPL 11.
1: Welcome to the Crack House.
2: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą, kostium Elvi w ręce trapą. Baby, zadzwoń, rzuć mi hasło, odleć.

0: kapło.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: I 20 minut zostało do północy, to jest Rap 20. Ja to Matif uczyło, nic się nie zmieniło na SKP. O, nawet nie wiedziałem, że zarymuję. Na SKP.pl możecie głosować już teraz na wszystkie wasze ulubione kawałki, ale dziś powinny to być pewnie kawałki mojego gościa. Eryk Moczko jest cały czas w studiu. No i tak, jaki jest przepis na hit? Bo ja mam takie wrażenie, patrząc na twoją płytę, właśnie Family Brand, o której rozmawiamy, że tu jest hit. Na hicie dosłownie. Ty poza anteną powiedziałeś, że masz wrażenie, że wszystkie kawałki to są hity. Ja bym powiedział, że pod względem takim sukcesowym, no to pewnie co drugi numer to są naprawdę rzeczy, które bardzo poszły szeroko. Jaki jest na to przepis? Jak ty to zrobiłeś?
4: Nie wiem. Po prostu siedziałem i nagrywałem. W sensie, kurde, właśnie bardzo często gdzieś tam ktoś mnie pyta, jakie są sposoby, żeby zrobić taki kawałek i tak dalej. Nie wiem, no w sensie siedzę w studiu i jakby pracuję na to, żeby ten kawałek brzmiał tak, jak ja chcę. I czy to będzie hit, czy nie, no to już, wiesz, to czas pokaże, czy ludziom się to spodoba, czy nie. Więc takiego chyba jednego przepisu nie ma. No po prostu trzeba robić muzykę i raz na jakiś czas pewnie trafi się coś, co poniesie się szerzej, nie?
3: 17 rzeczy jest na tym albumie, oczywiście tutaj też intro i tak dalej. Natomiast no pod względem tego, ile numerów powstało na tę płytę, zakładam, że nie 17, co?
4: Nie,
3: że
4: nie,
3: to
4: nie
3: jest tak, że to trochę fabryka, że trzeba po prostu działać.
4: Tak, no niestety. W sensie ja mam właśnie, cieszę się, że mam taki problem, a nie inny, że ja bardzo dużo tej muzyki robię i tutaj naprawdę musiałem wybierać i ostro gdzieś tam zwężać tą tracklistę, bo tych numerów było naprawdę sporo. No ale dobrze, może lepiej, że tak, że muszę jakby wybierać, które mają wejść na album, a nie, że muszę dorabiać na ostatni moment ileś tam kawałków. Ale tak, no rzeczywiście było wiele więcej kawałków.
3: Ale jak rozumiem, to też jest tak, że wiele więcej kawałków, z których jesteś zadowolony, które uważałeś też za po prostu dobre numery, co?
4: Tak.
3: Nie boli
4: tak
3: trochę, że ich nie ma, że ktoś ich nie słyszał, że fajnie byłoby je pokazać? Czy
4: boli,
3: to jest jednak
4: ale,
3: tak,
4: ale kto wie, no może gdzieś tam jeszcze, wiesz, okay, w szufladzie. Ja mam tak, że nie wiem, są takie kawałki, które gdzieś tam kiedyś kawałek pokazałem, albo gdzieś tam zlikowałem i ludzie cały czas piszą, kiedy one gdzieś tam wyjdą. Nie wiem, może kiedyś zrobimy jakąś płytę wszystkich leaków i będzie dało się kupić i kto
3: bardzo
4: będzie chciał, to sobie kupi.
3: No. Z Łajciorem zresztą też tak było przez lata. Kiedy kolejny ten kawałek, którego teraz tytułu zapomniałem, ale kiedy on się ukaże, chyba z 7 lat to trwało, w końcu
4: to,
3: się
4: a
3: ukazał.
4: A to nie był ten kawałek co, przy
3: był
4: akcji Cancer
3: tak,
4: Fighters?
3: Tak,
4: Rio
3: tylko
4: on się nazywał. Rio na
3: tak,
4: żywo?
3: Tak, Rio na żywo, tak. Tytuł mi zupełnie uciekł. Ale dokładnie o to chodzi. Słuchajcie, jako że te pytania na Messengerze się pojawiają, to ja rzucę taki, bo to kolejne takie trochę odjechane pytanie z tych nietypowych. Nikola zadała. Jaki dźwięk najbardziej ci się z latem kojarzy? Słuchaj, Eryk.
4: Dźwięk z latem? A? Przede wszystkim pozdrawiamy Nikolę.
3: Tak jest.
4: A jaki dźwięk z latem mi się kojarzy? Ojejku, chyba dźwięk kosiarki.
3: Okej. Okay.
4: Koszenia trawy.
3: I zapach od razu, co?
4: I zapach od razu, ale też na przykład dźwięk parku rozrywki.
3: O!
4: Tak. Ja zawsze mam tak, że podczas każdego lata muszę być przynajmniej w dwóch parkach rozrywki.
3: Ale masz na myśli ten taki dźwięk, taki let's go!
4: Nie, bardziej takich krzyczących ludzi z każdej strony.
3: Okay.
4: I dźwięk jakiejś waty, w sensie zapach waty cukrowej, okay, jakiejś takiej melodyki parków rozrywki, bo to jest fakt, chyba nigdy o tym nie mówiłem, ale ja mam bzika na punkcie rollercoasterów.
3: No, ja też lubię.
4: Ale takiego, że ja znam dosłownie nazwy prawie we wszystkich parkach na świecie, jakie są gdzie rollercoastery, kto je stworzył i takie rzeczy. Na przykład ja mam tak, Karolina mówi, że to jest mega dziwne, a na przykład czasami przed snem ja oglądam POV rollercoasterów, tak, przez godzinę.
3: Ja kiedyś oglądam.

0: to Louis Villain i Cartier Love na miejscu 8 rap 20. Głosujcie na SKPL. Na swoje ulubione kawałki. 7 minut do północy to jeszcze poniedziałek, a w studiu cały czas jest Eryk Moczko. Rozmawiamy o twoim albumie Family Brand, ale teraz pogadajmy też o innych rzeczach związanych z albumami, związanych z twoim tworzeniem muzy, no bo zawsze obok są też koncerty i ja widywałem te pierwsze duże koncerty i byłem od razu pod wielkim wrażeniem tego, jak to fajnie poszło. To znaczy, że tam nie było czuć ani stresu, ani czegoś, co szło obok. Była energia od samego początku. Mam wrażenie, że nadal ta energia jest i nadal ta energia kipi i od ciebie, i od twoich fanów, co?
1: Tak, tak. Ja w ogóle, dla mnie koncerty to jest chyba w ogóle najfajniejsza część tej zajawki, i że jednak siedzenie w studiu, tworzenie numerów, wydawanie numerów jest super, ale jednak jak na żywym organizmie możesz sprawdzić tą muzę, zagrać ją, jakby ja też bardzo, wiesz, ja uwielbiam spędzać czas z moimi fanami gdzieś tam i zawsze staram się jak najdłużej i jak tylko mogę po prostu poświęcać im siebie, jak już gdzieś jestem. Teraz w ogóle tak robimy, że jak gramy koncerty, to ja zawsze po koncercie wrzucam lokalizację jakiegoś boiska, bierzemy megafon, tak. Na boisko przychodzi 300 osób i gramy w piłę z dzieciakami i to jest w ogóle, wiesz, super zajawa. I wiesz, no kurde, ci ludzie przychodzą tam, żeby mnie zobaczyć, ci ludzie jakby... Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeśli, wiesz, na mój koncert przyjdzie ktoś, kto, nie wiem, mnie nie zna, albo nawet, wiesz, mnie nie lubi, jest jakimś moim hejterem, to niech on nadal mnie nie lubi, ale niech po koncercie powie, okej, on zagrał fajny koncert, w sensie jakby, że to jest dla mnie gdzieś tam najważniejsze, żeby ludzie po prostu wychodząc z mojego koncertu byli jakby zadowoleni z tego, że się tam pojawili, no nie? Więc tak, ta energia jest i bardzo lubię grać koncerty.
0: No i właśnie, a propos tego, to też myślę, że to jest takie pokazujące jakąś taką skalę, kiedy okej, widzisz liczby pod kawałkami, to są duże liczby, ale z drugiej strony potem widzisz fanów pod sceną i widzisz prawdziwe twarze, co? I te uśmiechnięte twarze, które tam są. I wtedy dopiero sobie uzmysławiasz, okej, te numerki tam gdzieś tam, to są prawdziwi
1: to są
0: ludzie, co?
1: No, to jest crazy, jest super.
0: To jest fajne, jak rozumiem, no pewnie mi nie powiesz o planach związanych z kolejnymi rzeczami, chociaż są też jakieś nawet związane ze Ska Music Tour, wiem, że się pojawisz. Tak. No i pewnie będzie się działo koncertowo jeszcze u ciebie,
1: tak,
0: co?
1: Tak, tak, tak. No teraz 15 widzimy się w Kraśniku właśnie z Eską. Później, chwilę później, 19 będziemy w Władysławowie.
0: Jak dobrze
1: pamiętam, 28 będziemy w Grudziądzu. I jeszcze kilka tam dat gdzieś tam u mnie na Instagramie są te rzeczy podane. A jeśli pytasz o trasę, jeśli chodzi stricte o trasę albumową, to nie mogę nic powiedzieć, ale lada moment coś się wydarzy.
0: Dobrze, dobrze, obserwujcie w takim razie. My za chwilkę wracamy, bo zapytam o jeszcze jedną ważną rzecz, ale zagrajmy wcześniej miejsce 7, no i mam nadzieję, że uśmiechniecie się słuchając tego kawałka, bo to Łatwoganki, Majko i wszystkie marzenia.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: To Matej 5 Malin. I północ, a więc wtorek właśnie się zaczął. W studiu cały czas Eryk Moczko. Ma to na miejscu szóstym dzisiaj. Pamiętajcie, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. No i właśnie, rozmawiamy z Erykiem, rozmawiamy o Family Brand. W jednym z numerów ty rapujesz o tym, że twoja rodzina tak się cały czas powiększa. Twoja mama to ma pewnie już tych imion do zapamiętywania, synów nowych i tak dalej, sporo całkiem.
3: Tak.
2: Ale wydaje mi się, że też takie rodzinne podejście, to family podejście, Family Brand, to jest chyba też największa moc i twojego projektu, i twojego działania, i tego wszystkiego, co wokół
3: to na ciebie. Na pewno. Te osoby, które gdzieś tam były od początków i zawsze mnie wspierały, to zawsze był jakiś taki... Osoby, które dawały mi impuls trochę do tworzenia rzeczy i to jest niesamowite jakby, że jesteśmy w tej takiej naszej małej garstce przyjaciół, rodziny i wspólnie jakby robimy duże rzeczy i każdy z nas ma jakieś, odnosi swoje sukcesy i to jest niesamowite.
2: To jest no super. I to też jest tak, że nie ma tutaj raczej opcji hamowania, a raczej właśnie popychanie do przodu i tak, motywowanie tak, i wiara
3: tak,
2: wielka.
3: Tak. No jednak zawsze jak ktoś z nas coś robi, to staramy się włożyć w to na tyle energii, na ile mamy. Nie zawsze jej mamy masę, aczkolwiek tak, no staramy się, żeby każdy zawsze był zadowolony z tego, co robi.
2: No pewnie, że tak. Eryk, słuchaj, jako że cię zaraz już wypuszczam, muszę cię jeszcze zapytać. Ja wiem, że my jesteśmy bardzo świeżo po premierze twoich najnowszych rzeczy, ale powiedz mi, czy ty masz już z tyłu głowy projekty, które ci się palą w palcach, palą w głowie i tak dalej, że zastanawiasz się, no dobra, już zróbmy
3: tak,
2: coś
3: tak. nowego. Ja już jestem, mam pobukowane studio na kolejne nagrania, więc nie mogę się doczekać, już odliczam dni.
2: Bardzo fajnie. Jeszcze jedno jest pytanie od słuchaczki Nikoli, która zapytała o kartę, która ci się kojarzy z albumem twoim. Masz jakąś taką kartę piłkarską, ciekawe. Pokemonową jakąś?
3: Kartę, która... No to ten Umbreon z Prismatic Evolution, bo otworzyłem go podczas sesji w studiu.
2: A, widzicie, jak pięknie. No dobrze, Eryk Moczko, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo i czekamy na wszystkie twoje rzeczy, czekamy na wszystkie twoje koncerty.
3: Bardzo dziękuję, zapraszam na koncerty, zapraszam do słuchania Family Brand. No i co? Do zobaczenia przy następnych
2: zapraszamy,
3: premierach.
2: Zapraszamy, pozdrawiamy i czekamy na piąty projekt i piątą rozmowę w Rap 20. Siemango, gramy.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

to przez was ten kawałek wylądował na trzecim miejscu Rap 20. Przez was albo dzięki wam, bo to naprawdę wysokie miejsce. Trzecie, Żabson Healthy Sentino Sopot. Pamiętajcie o tym, aby głosować właśnie na sk.pl. My zbliżamy się do miejsca drugiego, zbliżamy się też już nieuchronnie do miejsca pierwszego. Eryk Moczko już uciekł do domu, ale słuchajcie, kolejne kawałki zostały. Zagrajmy miejsce drugie, to tym razem Chivas i to nieodpowiedzialne.

0: To Chivas i to nieodpowiedzialne w Radiu SK, 15 minut już po północy. Słuchajcie, cały czas są fajne rzeczy, o których warto wam powiedzieć, bo na SK.pl właśnie wskoczyło nowe notowanie, to, które słyszeliście, i tam pojawiły się też nowe propozycje, na które głosować możecie, a nawet powinniście, jeśli te kawałki lubicie. To między innymi Więcej Nieba, czyli O Co Chodzi i Oki, premiera bardzo świeża, bardzo nowa, też 10 na 10, a więc Malik Montana. Koszt Bycia Boss, to Kubi producent i wielu, wielu gości. Pogwarzymy, a więc Sokół, do tego jeszcze Wszystko na Potem, to też Kubi producent i wiele innych rzeczy. Wbijajcie na SK.pl, głosujcie na swoje ulubione kawałki. Jeżeli chcecie swoje ulubione kawałki posłuchać na żywo, to SK jest partnerem imprezy, która szykuje się 24 października. Red Bull 64 Bars Live to w Tauron Arenie w Krakowie. Tam wielu artystów, Kukon, Białaska z Bałaganem, Paluchawi czy Tomp, ale też artyści, którzy będą wybrani przy okazji rzeczy, które nagrali w studiach plenerowych, nazwijmy to. Niedawno w Warszawie była taka opcja. Ale słuchajcie, nie o plenerowym studiu, nie o gościu, który rzeczy nagrywa właśnie w ramach tego, a zupełnie o czymś innym teraz. O miejscu pierwszym rap 20 pogadajmy. O co chodzi? Nic nie mija, to dzisiaj numer 1. Ja to Mati Fuczyło. Pamiętajcie, aby głosować i pamiętajcie, aby słuchać. W przyszły poniedziałek o 23 znów będzie tutaj gość. I to taki gość, który zaliczył kilka lat przerwy od rapowania. No i wraca. Kto to taki? Możecie się już zastanawiać. Na pewno będzie bardzo głośno o tej wizycie.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.